0: z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: SK2.
1: SK2.
2: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak

0: Jedynka, dwa, Konin.
1: Upiłam się tobą połową mych lat. Zabrakło mi wiary, że można aż tak.

jest wolność? Ciekawe, czy to puszczą. Nie podoba mi się żadna religia, żaden guru i żadne insygnia. Ciebie drażni mój brak wiary, że z tego tytułu mam pewnie ładne subsydia.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: W Koninie dzień zacznie się od lekkiego wiatru, a termometry pokażą około 8 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc parasol może się przydać. Po południu niebo zasnują ciemne chmury, ale temperatura wzrośnie do 14 stopni. Jutro pogoda nieco się pogorszy, bo znów pojawią się przelotne deszcze, a temperatura nie przekroczy 11 kresek. W czwartek podobnie, znowu mokro i maksymalnie 15 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin. Wiadomości.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego KO premiera Donalda Tuska. Informację potwierdziła rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. To efekt kontrowersji wokół zabiegu syna senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Według doniesień miał zostać przyjęty poza kolejką i standardową procedurą.
3: Wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
2: Przypomnijmy, NFZ nałożył na placówkę

0: gdyby decyzja zapadła wcześniej, wyjazd polityka do USA byłby znacznie trudniejszy. Śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w opuszczeniu kraju.
1: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
0: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Z kolei polska dyplomacja chce pytać amerykańskie władze o podstawę prawną wyjazdu Ziobry z Węgier i jego przyjęcia w Stanach Zjednoczonych. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Tym razem uczniowie zmierzą się z matematyką. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego, a jak sobie poradzili z tematami?
2: Nie było najgorzej.
3: Przemówienie trudne było.
4: Trudny był trudniejszy.
5: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę.
0: Powiedzieli nam uczniowie z Łodzi.
6: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
0: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2-6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: My to mamy codziennie fetę, nie? Wstajesz rano, otwierasz oczy i już od razu feta. Od razu. Jeszcze jak widzisz, że wtorek, a już po poniedziałku, to ho-ho!
9: A z fety można dużo ciekawych rzeczy zrobić, na przykład sałatkę grecką zrobić, prawda?
8: Tak. No. Dla ciebie feta to tylko jedno, nie ma innej fety. Tak, dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: Cza-cza-cza. Zapraszamy was do czaczy, do tanga. Zapraszamy was do, nie wiem, salsy. Zapraszamy was do 2 na 1. To też jest dobre. Wy jesteście tym jednym przed odbiornikiem, a my tu we
1: jesteśmy
0: dwoje,
1: pragnienie.
0: Więc mamy 2 na 1.
1: Posłuchajcie, kończy się pewna era. Era się kończy. Kończy się era pana Dariusza Spikera Szpakowskiego.
0: Dlaczego się kończy? Już zrezygnował na emeryturę?
1: Nie, nie. Wielkie zaskoczenie przed mundialem, krzyczą nagłówki, proszę bardzo. TVP ogłasza, że no, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu mundialu. To jest pierwszy raz od 40 lat, kiedy nasze złoto usto słowne, dobro narodowe nie skomentuje żadnego dużego turnieju.
0: Poczekaj, jeszcze nie mów hop. Jeszcze nie mów hop, bo była kiedyś taka sytuacja. Pan Artur Orzech, który co rok rocznie komentował Eurowizję, też został odsunięty od komentowania Eurowizji i wziął

0: sobie ją skomentował w internecie.
1: A proszę, a no to tak.
0: To dla telewizji, powiedz, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu, dla telewizji polskiej.
1: Jak założy kanał na YouTubie, to może skomentuje.
0: A może sobie skomentuje, jak będzie chciał.
1: Ale na razie nie komentuje dla telewizji. Uczcijmy to dzisiaj w takim razie czymś. Na przykład ja proponuję coś takiego, bo każdy z nas ma coś takiego, że komentuje niektóre rzeczy i ma te swoje takie komentarze, prawda? No. Patrzysz na coś i widzisz te komentarze. Na przykład ja patrzę, jak moje dzieci się bawią czasami i mówię, może byś tu jeszcze narobił na środku i przyklepał.
0: Okej, okay. To jest twój komentarz.
1: To jest mój komentarz do zaistniałej
0: Czyli
1: sytuacji.
0: Chcesz powiedzieć, że jesteś lepszym komentatorem niż pan Dariusz i byś się bardzo, skoro Dariusz jest odsunięty, to ty byś się bardziej do komentowania nadał.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: A, i rozumiem.
1: Macie
0: wiem,
1: takie te tekściki, prawda?
0: Wiem, do czego zmierzasz.
1: Dariusz Szpakowski, masz swoje szpaczki, a wy też macie jakieś takie tekściki, którymi komentujecie całą rzeczywistość, po prostu w jednym zdaniu ją zamykacie.
0: Czyli dzisiaj zapraszamy wszystkich komentatorów do kontaktu.
1: No oczywiście, że
0: 726-826-826. To jest nasz numer telefonu. Każdy, kto się poczuwa, ktokolwiek w życiu cokolwiek skomentował w jakikolwiek sposób, dzwoni do nas i się chwali tym swoim komentarzem. Być może macie jakieś takie sytuacje, w których coś konkretnie skomentowaliście.
1: Tak, tak. To słynne moje rodzice często tak mówili, prawda? Ja mówię, ja mam rację, ja mam rację. O, moja mama, masz, krzywe nogi jak. Nie powiem, co robisz.
0: Dobra.
1: No, jeden komentarz.
0: To od matki się nauczyłeś tych komentarzy.
1: No nie tylko, szkoła też mi wiele
0: Ja to musiałbym
1: nauczyła.
0: Sobie przypomnieć, teraz tak od razu mi do głowy nie przychodzi.
1: Naprawdę? Nie masz komentarza żadnego, w którym zamykasz całą rzeczywistość?
0: Nie. Spokojnie. Ja ciebie też. To jest mój komentarz w tej sprawie. Dobrze, dajcie znać, co skomentowaliście ostatnio i jak. 726-826-826. Szukamy dzisiaj komentatorów.

0: 19 minut po godzinie 6.
1: No trochę tych waszych tych komentarzy spłynęło, co prawda w formie tekstowej, są też telefony oczywiście, ale są też forma tekstowa, proszę bardzo. Jest taki komentarz, prawda? No. Na pewno w szkole słyszałeś, dotyczącej cię rzeczywistości i być może do ciebie samego. Lecz się na nogi, bo na głowę już za późno.
0: Okej, okay, to...
1: Dostałeś takim komentarzem.
0: Ale poczekaj, ktoś ci to napisał do nas
1: mamy,
0: teraz?
1: Proszę bardzo, z SMS-y na 7268 26 826.
0: Okej.
1: Okay. Ale mamy też...
0: Jest jeszcze telefon.
2: Jak nie wiesz, gdzie sobie to wsadzić, to sobie wsadzić.
1: O, proszę
2: to
1: bardzo,
0: właśnie,
1: widzisz?
0: Właśnie,
1: mówisz coś takiego i wszystko wiadomo.
0: Ale to... Czy to jest komentarz? To jest taka jakby riposta, bym bardziej powiedział.
1: No, ale to jest komentarz. No, komentujesz, czy jest zachowanie.
0: Komentarz to jest ładnie to zrobiłeś, źle to zrobiłeś. To jest komentarz,
1: to jest
0: nie?
1: komentarz, twoim
0: tak,
1: zdaniem.
0: Tak, tak,
1: czyli
0: tak.
1: Komentarzem nie jest
0: tutaj
1: to, że...
0: mógłbyś poprawić, to jest komentarz, a tutaj jakbyś delikatnie przyciął ten lewy koniuszek, no to by wyszło lepiej. A to jest taka riposta, bardziej bym powiedział.
1: Czyli
0: wiesz?
1: Komentarzem według ciebie na przykład nie jest kolejny SMS, czyli że masz nawalone w głowie jak przekupka w tobołku, to nie jest komentarz?
0: To jest już komentarz.
1: To jest komentarz,
0: to,
1: no
0: to się z tym się zgadza. Czyli w taką stronę chcesz
1: iść. Idziemy. 7268 26 826, proszę bardzo. Czy znacie jeszcze jakieś takie komentarze, w którym zamykacie całą otaczającą wasz rzeczywistość.
0: Czyli jakby powiedział, że w głowie ci się przewracało, to też jest komentarz, tak?
1: Tak, bo to wtedy przekupka jedzie, powiedzmy, rowerem i tam się różne rzeczy przewracają.
0: Ja was zachęcam do najlepszych polskich kitów, posłuchajcie sobie. Jeśli macie podobne komentarze jak Jarząbek, któremu dzisiaj przewróciło się w głowie, zapraszamy, zachęcamy. SK2. To taki błąd a propos tego, co u ciebie w głowie się dzieje, wiesz?
1: Dziwne, ale działa. To też taki komentarz.
0: Natalia Nykiel już teraz.

0: 26 po 6. Dla Super Ekspresu Tomasz Adamek, cytat. Uwaga, Ziobro ma Boga w sercu, zapraszam go do siebie. Bokser mieszka w Stanach, więc zaprasza Ziobrę do siebie.
1: Ziobro ma Boga w sercu, za to wymiar sprawiedliwości ma tam, gdzie ma.
0: Gdzie indziej?
1: Gdzie indziej? Na dole.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Dziś w Koninie czeka nas deszczowy poranek z temperaturą około 8 kresek. Wiatr północno-zachodni będzie słaby, ale warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc oddychamy spokojnie. Po południu chmury całkowicie zakryją niebo, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Wieczorem utrzyma się zachmurzenie, a termometry pokażą 11 kresek. Pogoda nie zachęca do spacerów, ale to idealny czas na relaks z dobrą muzyką. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A2. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. To po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Nikt nie został ranny. Pożar w domu pomocy społecznej w Szarocinie. Ogień pojawił się wczoraj po 18.00. Dzięki szybkiej akcji służb sytuację udało się opanować. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu nadal pracuje straż pożarna. Na większości rzek w kraju utrzymują się wyraźne spadki poziomu wody. Jednocześnie w lasach rośnie ryzyko pożarów. Zagrożenie jest wysokie, m.in. na północy i wschodzie kraju.
1: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

0: Oj, te komentarze się pojawiają właśnie wtedy, jak się na prawdziwą wojnę zamierza iść. Ze swoimi współlokatorami, tak to ogólnie nazwijmy.
1: Damian się odezwał do nas na Messengerze, napisał tak. A propos dzisiejszego tematu komentarzy, mój nauczyciel od WF-u często miał komentować głupie zachowanie moich kolegów w gimnazjum tekstem. Uwaga, na początek pada zawsze nazwisko. Wajda! Rozpędź się, a ściągnij.

0: ona cię sama znajdzie.
1: A w ten sposób.
0: No, widzisz. Dobra.
1: To ładny komentarz. U mnie było też podobnie, tylko z brzydkim słowem, że głową o ścianę, wiesz. Tak? Rozpędź się i głową o ścianę.
0: Nauczyciele w UEFA to zupełnie inna kategoria nauczycieli. Tak, ja coś, tak, jakoś tak się miło ich wspomina.
1: Miło, pomimo, że czasami byli brutalni. To prawda? Pozdrawiamy wszystkich, bez wyjątku. Mamy też telefon, nagranie na naszej radiowej sekretarce na 726-826-826. Słuchamy.
2: No chciałam powiedzieć, że Masz rację. Stawiasz śniadanie, obiad i kolację.
1: A, to takie przytaknięcie niż komentarz bardziej, ale to zazwyczaj kończy rozmowę, nie?
0: No i to jest komentarz, który świadczy o tym, że ktoś jest w przyjaźni. Bo gdyby to było, że stawiasz kolację ze śniadaniem,
1: to, nie, to
0: przyjaźń
1: to, nie w
0: tę stronę. To już by było. No tak, tak, to już nie byłaby przyjaźń.
1: Tak.
0: To już byłoby kochanie.
1: Kochanie. SK2. Daba dam, dam, daba, daba, dam, dam, jeszcze by się chciało powiedzieć, prawda? Dobrze, teraz grupa T-Lab, mamy 21 minut do 7. Za chwilę zagram wam Hanie Kuzimowicz na 100% polskiej muzyki.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, czy słuchacie codziennie poranka Radia SK2 i Wajdy Jarząbka, ale zdaje się, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w długi weekend majowy bardzo dużo u nas się energii naprodukowało z odnawialnych źródeł energii. W sensie głównie z fotowoltaiki, bo było dużo słońca.
1: Nie tylko u nas.
0: Okazuje się, że nie tylko u nas.
1: Niemcy też doświadczają tego strasznego wyzwania związanego z nadprodukcją energii elektrycznej.
0: I właśnie dlaczego mówi strasznego? Dlatego Jarząbek mówi strasznego, bo tam tyle tej energii z fotowoltaiki i z tych wiatraków, turbin wiatrowych się naprodukowało, że musieli jakby, inaczej. Było zagrożenie blackoutu. Jak jest za dużo prądu w sieci, to jest zagrożenie przeciążenia sieci i to wszystko grozi blackoutem. Tak mówią prawa fizyki.
1: Tak mówią, że to rodzi napięcia różnego rodzaju. I rzeczywiście, te prawa fizyki są bardzo mi znane, bo to są też prawa rodzica. Zobaczcie, rodzicu, zobacz, ty dzieciom tłumaczysz i tłumaczysz, żeby wodę zakręcały, światła gasiły, drzwi zamykały. A jak już się tak naprodukujesz, i na wciąż tej wody za dużo zużywają, to napięcie rośnie.
2: SK2

0: Kombi, graj trombi w Radio SK2, 4 minuty do 7. Kojarzycie taki serial sprzed lat, Ekstradycja?
1: Oglądam ostatnio z Markiem Kondratem.
0: Tak, to teraz jest nowy sezon ze Zbigniewem Ziobro. Najnowszy odcinek w newsach już o 7, bądźcie z nami.

0: dlatego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci.

0: chęci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Poranek w Koninie zapowiada się pod znakiem deszczowych chmur, a termometry wskażą zaledwie 8 kresek. Powietrze będzie w normie, więc nie powinno wpłynąć na Wasze samopoczucie. W ciągu dnia niebo pozostanie zachmurzone, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Wieczorem nadal będą dominować ciemne chmury, a temperatura spadnie do 11 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego parasole mogą się przydać. Zaraz w SC2 Newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobro, mecenas Bartosz Lewandowski. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun, który pyta, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie.
11: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
12: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
11: Wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
10: Dziś tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. Z kolei górna granica diesla to 6,93. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony? Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
10: Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Statek wycieczkowy z przypadkami hantawirusa wyruszył wczoraj wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Za około 5 dni część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
10: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi. W meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Radomiak dzięki temu punktowi zapewnił sobie utrzymanie w lidze, a Krakowia wciąż nie może być pewna swojej

0: przyszłości. Robert Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrzem Portugalii gra obecnie polskie trio Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów Lewandowski w Porto mógłby liczyć na regularną grę. Miałby też znacząco wzmocnić siłę ofensywną zespołu.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: 3 minuty po 7. Ciekawe, czy jeszcze śpią, czy już się jakby rozgrzewają przed tym, co będzie dzisiaj.
3: I Kinga Borega będą teraz jechali z naszą dziką ekipą na Mazury i zadzwonimy do nich, czy tam się odezwiemy do nich, żeby nam powiedzieli, na jakim etapie są. I mam nadzieję, że są już nie w piżamach.
2: Będziemy się łączyć w tej godzinie a propos naszej mazurskiej majówki z Radiem SK2.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Jak się spóźnią, to kiełbasy nie dostaną.
2: Znaczy o tej porze jeszcze nie będą grillować, to najpierw trzeba do Mikołajek dojechać. To mi się wydaje, że albo ich złapiemy jeszcze gdzieś tam z mikrofonem w lewej ręce, a w prawej ręce z kubkiem kawy.
3: Amatorzy.
2: Albo już na trasie.
3: Nigdy nie grillowałeś w samochodzie? Nauczę cię.
2: Tak?
3: No.
2: No, bo diesla masz, rozumiem, tak?
3: A jak?

0: Dobry bicik, dobry klimat. To całe Radio SK2. Jeszcze 100% polskiej muzy, to u nas. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów u nas na antenie, 10 po 7, za chwilę mrozu. Teraz o tym, które ma przerośnięte ego i jeszcze mu rośnie.
1: No, ja mam nadzieję, że my też kiedyś się dorobimy, dochrapiamy się własnego pomnika. Na razie takiego pomnika nie mamy. Ma go za to Donald Trump. Na Florydzie został odsłonięty złoty pomnik Donalda Trumpa.
0: I to nie byle jaki. 4,6 metra ma. No to prawie, no niespełna 5 metrów. 4,5 metra ponad, grubo. Złoty pomnik Donalda Trumpa. Bardzo gruba warstwa tego go pokrywa. No. Jak to się nazywa? Złota.
1: No, a to jednak moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, nie wiem jak wy, ale Donald Trump powinien się obrazić, bo to jest ujma na honorze. Na honorze Donalda Trumpa. To jest tylko jeden złoty pomnik Trumpa. A u nas byle książę Mieszko ma 10 złotych.
2: SK2.
0: Król Bolesław już ma 20.
1: A o Władysławie to już w ogóle nie wspominamy,
0: Władysław,
1: nie?
0: Władysław to ma 100 złotych.
1: No. Kto jest na tych, na 500-kach?
0: No, nie pamiętam. Ja nigdy w życiu nie widziałem. Nie miałem ręce.

0: Kuba i Kuba, ale zamiatają tymi gitarami. Ciekawe, czy tak samo zmiotą z rusztu te kiełbasy i karkóweczki na naszej mazurskiej majówce z Radiem SK2.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
2: No bo rzeczywiście ruszamy dzisiaj z ekipą. Ile tam tych osób jedzie z nami?
0: Z nami 10 łącznie.
2: 10 łącznie.
0: 5 zgarnęło i drugie 5 zaprosiło.
2: I jeszcze dwójka naszych, czyli Kamil Nosel, Kinga Baryga. No i mamy połączenie z Kamilem Noselem. On już nie śpi, bo od razu się odezwał, jak go żeśmy wywołali. To jak tam, Kamilku? Pewnie już jesteś gotowy, co? Tutaj jest kapady.
3: Zgadza się, panowie. Jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy na majówce w Mikołajkach. Będziemy, czyli doborowy skład. Kuba i Kuba, oni nam będą umilać muzycznie. Chwilę będę także ja i Kinga Baryga, która obiecała, że się nie spóźni, ale jak to bywa z kobietami, ona zawsze się spóźnia, więc zadzwońmy do niej i trochę ją pogońmy. Będzie miała stresa dziewczyna, jak usłyszy, że my już czekamy na nią.
4: Halo?
3: Cześć, Kinga.
4: Cześć.
3: Kinga, skarbie, czy ty widziałaś, która jest godzina na zegarku?
4: Widziałam i mam jeszcze bardzo dużo czasu.
3: Jak dużo czasu miałaś być 5 minut temu? Może ci tylko usprawiedliwić to, że szykujesz jakieś dobre mięsko na grilla.
4: Mięsko szykuję, spakowane już jestem. Zaraz będę.
3: Kinga, to wszystko było na antenie, więc jeżeli się teraz nie będziesz streszczać, to wszyscy będą słyszeć, że się spóźniasz na naszą mazurską majówkę.
4: Nie spóźniam się, będę za 5 minut, pa!
3: Pa! No właśnie, panowie, jak słyszeliście, Kinga już jest prawie gotowa, tylko jeszcze kawałeczek szpachli i będziemy mogli jechać na mazurską majówkę, więc będzie ciekawie. No i wszystkie te przemiłe chwile będziemy wam relacjonowali na antenie Radia SK2. No i mam nadzieję, że będzie też świetna zabawa dla naszych słuchaczy, których zabieramy również ze sobą. Pozdrawiam i do usłyszenia. Kinga, jak masz radio włączone? Coraz mniej czasu ci zostało.
0: Czyli 5 minut to nie spóźnienie, rozumiem.
2: Nie, nie, absolutnie, że tak. Ja to chciałem powiedzieć Noselowi. Nie, nie ma go, już się rozłączył. A chciałem powiedzieć, Kamilku, mój drogi, szpachli to ty będziesz potrzebował, jak ona ci przydzwoni, że ją tak rano budzisz.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: No już nie tak wysoko, już nie tak wysoko jak była. Już teraz na którym miejscu jest pani
1: 8
0: Doda?
1: 8 miejsce pani Dody w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Tak zdecydowali słuchacze Radia SK2.
0: Jak zdecydujecie w następnym notowaniu, to zależy od was. SK2.pl, zakładka gorąca Polska 20. Kolejne notowanie w piątek po 18. 7.25, za chwilę newsy, bądźcie blisko.

0: 20% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Dziś w Koninie czeka nas nieco chłodniejszy dzień. Poranek przyniesie regularne opady deszczu, a termometry pokażą zaledwie 8 kresek. Wiatr będzie słaby, lecz wyczuwalny, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Po południu niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Wieczorem chmury nadal będą nad miastem, a temperatura spadnie do 11 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć kolejne z nich już za moment.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, w których opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu. Oznacza to, że giną nie tylko bojownicy, ale przede wszystkim cywile. I ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż z wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim, gdzie dotarła, jest już dostępny na kanale YouTube Super Expressu. Coraz więcej przypadków boleriozy. Liczba chorych rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 zakażeń, a najwięcej w kwietniu.

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty

0: I po co się szlajać w tych krzakach?
1: Ja w ogóle, wiecie co, zamiast dmuchać w balonik, to są, można powiedzieć, spytać się, jak powiedz Gibraltar, albo Borelio...
0: Tego się nie da powiedzieć, no nie da.

0: 7:38, tu Radio SK2, nie regulujcie odbiorników na 100% polskiej muzyki.
1: I w tym momencie zadajemy pytanie, ale nie do państw miast jeszcze, nie. Pytanie brzmi, czym zajmuje się straż pożarna?
0: Gasi pożary, uwalnia ludzi z roztrzaskanych samochodów, ściąga koty z drzew.
1: Wyciąga ludzi z grobu, tak jest, to jest serio, informacja.

0: Poroninie w województwie małopolskim strażacy ochotnicy przeprowadzili akcję ratunkową mężczyzny, który wpadł do grobowca po tym, jak załamała się pod nim betonowa płyta.
1: W sensie wszedł na grób i płyta pod nim trach, on tam wpadł.
0: Czyli rozumiecie, że pan chyba ciut większy był niż mniejszy, prawda? Znaczy, i płyta nie wytrzymała.
1: Nie jest tu podane, ile ważył ów mężczyzna, jak czytamy ten artykuł, ale wydaje mi się, że jest to przestroga, Jarząbku, dla nas wszystkich. Otyłość to szybka droga do grobu. SK2.
0: Tak, zgadzam się z tobą, ale z drugiej strony spójrzmy się też na pozytywy. Facet ma szczęście, że to był XXI wiek. Bo zobacz, 2000 lat temu pewien znany mężczyzna wychodził z grobu dopiero dnia trzeciego z rana.
1: Nie było OSP.

0: To nasz prywatny zupełnie, totalnie, tylko z wami się dzielimy tym balem od cyrko. Tu Radio SK2, 13 minut zostało do 8. Jest taka ciekawostka, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn. To dziwne, ale naukowcy nie wiedzą dlaczego. Badali, nie wiedzą dlaczego.
1: Słuchajcie, no badania z kilku krajów pokazują wprost, w Polsce też badali, to pokazało, że miejskie ptaki pozwalały mężczyznom podejść średnio około metr bliżej. Sprawdzone między innymi, teraz uwaga, kosy, wróble, wrony i dzięcioły, i naukowcy kontrolowali wzrost, kolor ubrań, sposób chodzenia, a wynik i tak się powtarzał.
0: Czyli, że jak kobieta podchodziła szybciej, ptaszek odlatywał, a jak mężczyzna podchodził, to mógł bliżej podejść i ptaszek później odlatywał. I jak wspominałem, naukowcy nie potrafią wytłumaczyć tego zjawiska, ale wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi.
1: Spójrzmy prawdzie w oczy. Kto się nie boi swojej kobiety, prawda? SK2. A zresztą, ojejku, no.
0: Bez komentarza.
1: My mężczyźni jesteśmy obyci z ptakami, prawda? Kury hodowaliśmy kiedyś.
0: Tak?
1: No a co? A co ci chodzi?
0: Jak to się te małe nazywają? Kanarki.
1: Jaskółki.
0: To u ciebie kanarek.
1: Nie, to dzięcioł, mój drogi.

0: Kyoto to się rymuje z roboto.
1: Roboto, no. Słuchamy sobie Kyoto i potem się męczymy z roboto.
2: Tak jest.
1: Albo mniej się męczymy z roboto.
0: Jak włączacie Radio SK 2 na przykład na 5 minut do 8, oczywiście.
1: To mniej się męczysz z roboto. Żeby się mniej męczyć z roboto, to zagramy sobie w Państwa Miasta po 8. To przyjemny, bardzo fajny konkursik, w którym do zgarnięcia prezent marzeń wartości 500. A teraz można się zgłaszać 726-826-826 SMS-owo lub Messenger. Tam zostawcie nam swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe,
0: które dzisiaj brzmi: co lubicie robić, gdy nikt nie patrzy?

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.

a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Dzisiaj w Koninie czeka nas chłodniejszy dzień. Termometry pokażą około 10 kresek. Niestety deszcz będzie nam towarzyszył przez większość dnia, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, co może dodatkowo potęgować uczucie chłodu. Po południu niebo całkowicie zasłonią chmury, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Jutro deszcz nie odpuści, a maksymalna temperatura wyniesie 11 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek głos za oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
9: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
8: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu, Patryk Budniak, walczy o życie. Jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa.
10: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
8: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnem do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
11: Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary. I to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerskie, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i starę się wyjść stąd mądrzejszy.
8: A w więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK2 Sport.
8: Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takie piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clásico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów. Euro.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: 8:30, tu my, Calina Czarno dzisiaj.
15: A tam wy, kolorowo pewnie,
14: pewnie
15: prawda?
14: Tak, różne tam piękne stroje, sukienki, spodnie, dżinsy, sztruksy, koszuleczki i koszule.
15: No, wiecie, że ja ostatnio wyrzuciłem pół swojej szafy tak naprawdę, bo są takie ubrania, które są w kwarantannie.
14: Kwarantanna, mhm. Że...
15: U mnie się kwarantanna skończyła, nigdy już ich nie założę.
13: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.

0: Moja szafa ma 60 cm głębokości, więc tam z tyłu jest kwarantanna. No. Tam są koszulki M, S się zdarzały nawet. I one tam sobie czekają na dobre czasy, a z przodu są L i XL.
1: A moje? Ja to zrozumiałem, kiedy założyłem wczoraj piżamę.
0: Piżamę?
1: Tak, tak. Okazało się, że cycki zakrywa, ale brzucha już nie.

0: Dla tych, którzy lubią kroki wyrobić sobie w dzień, ja mam 741 dopiero. Kleo, za krokiem krok w Radiu SK2. Za chwilę Lady Punk, 10 po 8.
1: A tymczasem Chiny już planują budowę podmorskiego tunelu. I to nie byle jakiego. 123 km ma mieć i ma powstać pod cieśniną Pochaj. Pochaj. Im połączy takie dwa półwyspy, których nazw raczej nie przeczytam, bo to po chińsku jest, prawda?
0: Liaodong i Shantung. No, patrz, widzisz, to proste. Liaodong, Shantung.
1: Poliglota. Teraz, żeby się przeprawić przez morze, to trzeba 8 godzin, prawda? A jak ten tunel wybudują i pojedzie nim super szybki pociąg, to wystarczy 40 minut.
0: Tunel pod wodą, w tak morzu. Jest. To jest coś. Może Chiny są super, są szybkie w tej budowie i budują tunel dla super szybkich pociągów pod wodą. Za to u nas. Wolne pociągi dają morze możliwości w ćwiczeniu cierpliwości.
2: SK2.
0: I kto jest debeściak? I kto jest debeściak? PKP jest debeściak. Jego mafia też.
1: Też. Tak jest.

0: dotrzymałeś obietnicy, mój drogi kolego. Zepsułeś, naprawiłeś.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: No to witamy państwa. I miasta oczywiście. Czas zagrać.
0: Czas zagrać, koło naprawione. Całą noc naprawiałeś, tak?
4: Jest.
0: Jest, działa. O, i to nawet tak lepiej tyka teraz.
4: Nie,
0: jakoś.
4: No to nie ja naprawiam.
0: I szybciej się zatrzymuje. A zleciłeś, to ile zapłaciłeś?
4: Nic nie zapłaciłem.

0: dotrzymałeś obietnicy, mój drogi kolego. Zepsułeś, naprawiłeś.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
3: No to witamy państwa. I miasta oczywiście. Czas zagrać.
0: Czas zagrać, koło naprawione. Całą noc naprawiałeś, tak?
3: Jest.
0: Jest, działa. O, i to nawet tak lepiej tyka teraz.
3: Nie,
0: jakoś.
3: No to nie ja naprawiałem.
0: I szybciej się zatrzymuje. Ukłonę, a zleciłeś, to ile zapłaciłeś?
3: Nic nie zapłaciłem.

0: Kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
1: Tak.
2: Tak jest.
0: Tak jest. Dobra, Paulinka, ty zaczynasz.
3: W prawo, w lewo?
2: W prawo.
3: W prawo, proszę.
0: P. P jak twoje imię, Paulino. 20 sekund, uwaga.
3: Uwaga, uwaga, państwo.
2: Portugalia.
3: Miasto.
2: Poznań.
3: Znana postać.
2: Paulina Hyla.
3: Roślina.
2: Pszenica.
3: Kolor.
2: Pomarańczowy.
3: Zawód.
2: Pielęgniarka.
3: Samochód.
2: Peugeot.
3: Przedmiot.
2: Pasek.
0: A, no, ładnie, czy... pasek, rzutek okay. Na taśmę ten pasek. Dał ci 8 punktów, jeśli powiesz nam, kim jest Paulina Hyla.
2: Hyla,
0: kim jest?
2: To jest taka mistrzyni w makijażu permanentnym w kosmetyce na cały kraj, na cały świat.
0: Tak? No, a jest w internecie ona?
3: Powiem ci szczerze, że...
2: Jest, piszcie, Paulina Hyla.
3: No, tak, są ludzie, którzy ją znają.
0: No dobra, ale w internecie jest,
3: jest
0: tak?
3: Jak no dobra,
0: piszesz,
3: no,
0: to
3: okay,
0: jest. No okay. Dobrze.
3: Coś tam słyszałem
0: dla pewnej
3: też,
0: grupy,
3: gdzieś tam.
0: Dla niektórzy na przykład nie znają Michaela Jordana.
3: Tak.
0: Może też tak być.
2: No niemożliwe.
3: Ja się nie maluję, ale znam kogoś, kto się maluje.
0: I zna Paulinę Hyla.
3: Ktoś mi kiedyś coś o tej pani wspominał, więc zaliczam.
0: Dobrze.
2: Dzięki.
0: Więc 8 punktów będzie, Paulinko, dla ciebie. I teraz Michał. Słyszałeś, zawodniczka godna.
1: Tak jest.
0: Tak jest. W prawo, w lewo kołem?
1: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Chodzi jak złoto to koło naprawione. Litera O.
3: O?
0: Tak.
3: Takie okrągłe?
0: Bardzo blisko P, ale jednak nie P, tylko O. Litera O. Michale, 20 sekund. Uwaga, państwo.
1: Oman.
0: Miasto.
1: Olsztyn.
0: Tytuł filmu.
1: Oliwier.
0: Imię.
1: Ola.
0: Roślina.
1: Olcha. Olszyna.
0: Potrawa.
1: Obiad.
0: Jak?
1: Obiad.
3: Obiad.
0: Obiad. Też. Potrawa, obiad. No dobra.
3: Co masz na obiad? Obiad.
0: Masz, no czasami tak jest. Tak. Co jadłeś? Obiad.
3: Obiad, no,
0: obiad dobra, jadłem, no co? No dobra, zaliczam. Zaliczam ten obiad. Niech będzie, bardzo kreatywnie. I rzutem na taśmę było.
3: Gdybyś się trochę krócej zastanawiał, to
0: nad
3: myślę,
0: obiadem,
3: że byłaby, tak.
0: Nad obiadem, gdybyś się krócej zastanawiał, Michale, mogłaby być dogrywka. A tak to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów dla ciebie, bo ten obiad też zaliczę, powiedzmy. Więc 8 do 6 wygrywa Paulinka.
2: Dziękuję bardzo.
0: Prezent marzeń o wartości 500 jest twój.
2: Cieszę się pięknie.
0: My też się cieszymy. Waszym szczęściem. Do Michała nagrody pocieszenia serdecznie pozdrawiamy. Jutro Państwa Miasta także po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com

0: stracić jej.
1: Nie, nie można. Nie można nic stracić, trzeba tylko zyskiwać. Takie podejście do życia trzeba mieć. 24 minuty po 8. Krzysztof Krawczyk z Edytą Bartosiewicz. I w radiu SK2.
2: Jeżeli zastanawialiście się, co jest najbrudniejszym miejscem w samolocie, to już śpieszymy z odpowiedzią, bo były badania i są wyniki tych badań. Według badań i stewardess najmniej higienicznym miejscem w samolocie wcale nie jest toaleta, moi drodzy. Nie. Jest to kieszeń w oparciu fotela, który jest przed nami, bo ta kieszeń bardzo często służy pasażerom jako kosz na śmieci. Tam się wkłada resztki jedzenia, chusteczki higieniczne, a nawet pieluchy.
1: Że nie higieniczne to wszystko jest, tak?
2: A pielucha higieniczna jest?
1: No właśnie, ja mówię, że higiena to pikuś, bo pieluchy w kieszeni oparcia fotela powinny być w kategorii zagrożenia terrorystycznego bombą biologiczną. SK

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848.

0: Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Przed południe w Koninie zapowiada się chłodniej, z temperaturą w okolicach 10 kresek. Wczorajsze cieplejsze chwile to już przeszłość. Deszczowe chmury będą towarzyszyć nam przez większość dnia, więc parasol może się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr będzie wiał delikatnie, nie przeszkadzając w codziennych obowiązkach. Po południu niebo całkowicie zasłonią chmury, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 Konin już za chwilę.
5: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na Kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne. To po rosyjskim ostrzale obwodu Dniepropetrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie było też w Kijowie. W wyniku ataków dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczono zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie się do zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. pobierania i przetwarzania krwi.

0: 8.38. O tej porze zawsze uruchamiamy nasz wehikuł czasu w poszukiwaniu artykułów, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj daleka podróż do przeszłości, do 2002 roku, jakby nie patrzeć, 24 lata temu, 12 maja, jeden z portali pisał: tak, kącik odkurzający. 1,5 litra piwa w 37 sekund.
1: Dokładnie 36,68 sekundy zabrało Zenonowi Racisowi z miejscowości Jabłońskie pod Gołdapią wypicie 1,5 litra piwa podczas szóstego ogólnopolskiego konkursu picia piwa na czas w niedzielę w Gołdapi na Mazurach.
0: Najstarsi uczestnicy zawodów mieli po 70 lat. Mężczyźni musieli wypić jak najszybciej 1,5 litra piwa, a kobiety 0,5 litra.
1: Przed konkursem każdy z 40 uczestników dmuchnął obowiązkowo w alkomat. W ten sposób wykluczono jedną osobę, która już wcześniej posmakowała wyskokowych napojów.
0: No, tak to jest, tak to jest, bo do picia trzeba podchodzić na trzeźwo.

0: 5 minut zostało nam do 9. Za chwilę Kasia Grodzka przyjmuje stery. 10 utworów, jeden po drugim, bez reklam. To specjalnie dla was, dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie pracę. Od 9 we wtorek. 12 maja.
1: Chciałem powiedzieć 14. Ja chciałem przypomnieć, że to jest smutny dzień jednak, bo się dowiedzieliśmy, że Dariusz Szpakowski nie skomentuje jednak mundialu pierwszy raz od 40 lat.
0: No ale wy komentowaliście różne rzeczy przez cały
1: dzień.
0: I mamy
1: komentarz, proszę bardzo. Pogadamy, jak będziesz w moim wieku. Tak mama zawsze mówiła do Gosi i właśnie nam napisała SMS-a, prawda?
0: No i już jestem w wieku mamy i co?
1: Cały czas nie gada. No.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań-Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Dziś w Koninie pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Przedpołudnie zapowiada się chłodne, z temperaturą około 10 kresek. Niebo będzie całkowicie zasłonięte deszczowymi chmurami, więc parasol może się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie. Po południu chmury nadal będą dominować na niebie, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy większych zawirowań. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nie ma podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapowiada utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie służbą. To reakcja na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
5: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
4: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
3: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał w ukrywaniu się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek w Hrubieszowie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
6: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtororoczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
3: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Trwa egzamin ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś kolej na matematykę. Jakie były nastroje przed wejściem na salę?
7: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
8: Oj, to już ciężej, ale też będzie dobrze.
9: Czego najbardziej się obawiasz?
8: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest. Ale jakoś to pójdzie.
3: A egzaminy potrwają do środy.
0: SK2 News, Konin.
10: Jan Grzylaczyk. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili działania pod nazwą Jednoślad. Funkcjonariusze przeprowadzili 36 kontroli rowerów oraz 6 kontroli hulajnóg. Łącznie ujawnili 24 wykroczenia. Od jutra startują zapisy do przedszkoli w Koninie na czas wakacji. W lipcu działać będą przedszkola numer 2, 4, 8, 11 i 14, a w sierpniu przedszkola numer 1, 5, 7, 13 i 15. Zapisy potrwają do 29 maja.
11: Ja to tak w odniesieniu do tych słów maturzysty w newsach, ja też bym się bała otwartych zadań z matematyki. Tu nawet wody lać się nie da, bo od razu pytają, a ile tych litrów mieści się w 5 baniakach na dachu Opla sąsiada. To wszystko trzeba obliczyć. U mnie równanie jest bardzo proste. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów, które zagram wam w godzinie i to bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 9:00.
12: No to gramy.

Całe życie się uczymy. Sarsa to wie, tu Radio SK2, gramy wam po polsku, ale metoda nauki też jest jak najbardziej ważna. Na przykład jeden z uczniów

0: We włoskiej Modenie przyniósł na lekcję historii pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. No to chyba trochę jednak za dużo, jeżeli chodzi o fakty historyczne, bo ewakuowano całą okolicę i też oczywiście wezwano saperów. No i tym my od Włochów się różnimy, że w Polsce nie trzeba przynosić pocisków do szkoły. Wystarczy, że rolnik zacznie kopać rów pod światłowód i od razu pół powiatu ma darmową ewakuację, no bo zawsze coś się tam trafi w tej naszej ziemi.
1: SK2.

0: Lista obecności odhaczona, delikatna, Anna Maria Jopek, ale jestem, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, za to niezbyt delikatnie, Iga Świątek. Obeszła się we wczorajszym meczu w Rzymie z Naomi Osaką, pokonała Japonkę w 1,5 godziny, proszę, elegancko, tracąc zaledwie 3 gemy. A już jutro po 13:00 ćwierćfinałowy mecz w Rzymie z Jessicą Pegulą, no i myślę, że będzie naprawdę dobrze, a to dlatego, bo patrzę na zdjęcia Igi z tego wczorajszego spotkania i widzę te pracujące mięśnie na rękach i widzę, no forma na lato jest, na jesień, zimę i kawałek kolejnej wiosny też jak najbardziej jest.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Są rzeczy,

0: Młodość. Jeremi i Artur Sikorski. Kolejny po braciach Cugowskich duet rodzinny, który możecie usłyszeć na naszej antenie. Gramy wam najlepsze polskie hity, nie tylko takie w rodzinie, że tak to ujmę. Zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Dziś przed południe w Koninie zapowiada się raczej mokro, bo mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie około 10 kresek, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Wiatr będzie łagodny, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu nad miastem pojawią się gęste chmury, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Jutro również spodziewamy się opadów, a termometry pokażą maksymalnie 11 kresek. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
9: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
10: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
9: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. To nie jedyna trudna akcja strażaków w ostatnich godzinach. W Przysiece Polskiej doszło do pożaru w zakładzie recyklingu odpadów. Spłonęły 2 maszyny do rozgarniania śmieci i hałda odpadów, a ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
11: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
12: Powoli będą znikać te pojemniki.
13: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę, czekamy na to.
14: To jest bomba i to straszna, straszna bomba.
9: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Z nielegalnego składowiska na początek zostanie usuniętych 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Szacuje się, że pełna utylizacja może kosztować około 700 milionów złotych. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Buchmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray.

0: A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów. Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, a początek koncertu o 21:00.
1: Polska, biało-czerwoni, ojcia!
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczyk. O powstanie deptaków w centrum Nowego Konina walczy Towarzystwo Upiększania Miasta. Pomysł zakłada przekształcenie zaniedbanej przestrzeni w nowoczesny obiekt. Projekt rewitalizacji pasażu przy ulicy Dworcowej trafił do KBO. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowany. Najprawdopodobniej pod koniec maja będzie podjęta decyzja, czy wniosek na budowę mostu w Biechowach zdobędzie rządowe dofinansowanie. Chodzi o 174,5 miliona złotych. Łączny koszt inwestycji wyniesie około 218 milionów złotych.
1: Tu Radio SK2, u nas tylko najlepsza polska muzyka, a jak ktoś potrzebuje takiego romantycznego dramatyzmu, to w tej godzinie mam dla was pewien nieco zapomniany hit od zespołu Łzy. U nas wszystkie emocje są dozwolone. A co? Już 3 minuty po godzinie 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No.

0: niby Małgośka, jednak Maryla. Tutaj Radio SK2, gramy wam kultowe polskie kawałki, takie jak ten. A w tym tygodniu w pięciu hitach na piątku od Michała Hańczaka górują covery.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hańczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
3: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
2: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
3: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
2: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
3: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na cztery strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
2: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

0: Idziemy przez godzinę 10, Aleją Gwiazd. Tak jak z tej piosenki od Zdzisławy Sośnickiej, tu Radio SK 2, za to nasi słuchacze już dziś przejdą się Aleją Gwiazd Szantowych na Mazurach, bo to dziś rusza mazurska majówka Radio SK 2. Po 11 spróbujemy sprawdzić, jak idzie Kamilowi Noselowi i Kindze Berdze droga na Mazury i jak ten pierwszy dzień będzie wyglądał. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: SK 2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemii.

0: Epidemiologii nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: 3,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: prawie że równo za miesiąc. Wielki dzień dla Ewy Farnej. 13 czerwca na stadionie w czeskiej Pradze odbędzie się jej wielki, ogromny koncert. Zapowiadany już w ogóle dawno, dawno temu. Ale w te wakacje Ewę zobaczymy też i w Polsce. Między innymi na koncertach w Mrągowie czy w Warszawie, więc każdy fan znajdzie coś dla siebie. Tutaj Radio SK 2 bez łez. Gramy wam tuż przed godziną 11. Za chwilę newsy.
1: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Kania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. I po reklamie.
4: Przygotujcie się na chłodny dzień w Koninie. Termometry wskażą 11 kresek, a w powietrzu może się pojawić przelotny deszcz. Chociaż słońce nie planuje dziś zbytnio się pokazywać, jakość powietrza pozostaje w normie, a ciśnienie jest stabilne, co może być pocieszające. Po południu niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. To idealny moment, by zająć się domowymi sprawami. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
5: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowo zderzyła się tam osobówka z busem. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie poszkodowanych informował Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
6: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są tu na szczęście obrażenia niegroźne.
5: Śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
5: A straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Koleje Mazowieckie zapowiedziały pomoc dla Dominika Hołuja. 17-latek został ciężko ranny w wypadku 14 lutego w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomagał kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Nie zdążył wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę. Wpadł pod pociąg i stracił obie nogi oraz dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika.
8: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckie.
5: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Prokuratura w Radomiu nadal prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich, ale chcą powołać własnego biegłego. A na przyszły poniedziałek zaplanowano przesłuchanie 17-latka.
9: SK2 News, Konin.
7: Jan Żlaczek. Ponad połowa z 67 wielkopolskich samorządów popiera powstanie elektrowni atomowej w Koninie. Kolejne uchwały przez radnych są cały czas podejmowane.
10: To wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy.
7: Mówił poseł Tomasz Piotr Nowak. Kilkaset bezpłatnych sadzonek drzew czekać będzie na chętnych, którzy chcą posadzić swoje drzewo w ogrodzie czy na działce. To w ramach ekologicznej akcji Posadź Drzewo. Sadzonki można odebrać 22 maja na parkingu przy Galerii Handlowej w Starym Mieście.
11: Minęła 11:00, oj ponuro zrobiło się w sporej części Polski. Pogoda się obraziła, słuchajcie. Więc w tej godzinie darmowy kurs do Disneylandu zapewni nam zespół Papa Dance na poprawę humoru. Połączymy się też z Kingą Barygą i Kamilem Noselem, którzy są w drodze na mazurską majówkę z naszymi słuchaczami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
1: Przed chwilą panowie z Mysłowic spytali, czy lepiej mieć, czy może być. Ja myślę, że to fajnie mieć przedłużoną majówkę i być już w drodze na nią, tak jak to jest w przypadku Kingi Barygi i Kamila Nosela. Łączymy się z naszym wesołym majówkowym składem zmierzającym do Mikołajek. Jak tam, kochani? Czy pierwszy grill już za wami? Tak spytam.
2: Kasiu, jeszcze grilla nie rozpaliliśmy, ponieważ mamy dylemat w drodze na Mikołajki. Ja się zatrzymałem tutaj przy sklepie, żeby kupić brykiet, a Kinga mnie szarpie za ramię i mówi, nie, inaczej rozpalmy naszego grilla.
3: To znaczy w awaryjnych sytuacjach można go rozpalić korą ozdobną, sprawdzone.
2: I co, jak to smakuje lepiej?
3: Szybciej się rozpala.
2: I ja mówię do Kingi, nie róbmy takich cudeniek, ponieważ nasi słuchacze muszą być zadowoleni. Stwierdziliśmy, że jednak przejdziemy na grille gazowe i będzie smacznie.
3: Właśnie, za to mamy od tego ekspertów, dlatego my się tym zajmować nie będziemy.
2: Wiesz, że się nauczysz wtedy rozpalania grilla.
3: Dzięki wielkie.
2: Za to, Kasiu, tutaj pytanie jest ogromne. Czy mamy robić marynaty na słodko, czy na ostro? Ponieważ Kinga oczywiście jest team
3: słodko,
2: a ja na ostro. I mam nadzieję, że panowie Kuba i Kuba będą razem z nami smakowali naszych wspaniałości z grilla i tak samo nasi słuchacze. I będziemy was o tym informować, a jednocześnie podglądajcie nasze media społecznościowe, bo tam sporo się będzie działo już za chwilę, już za moment, jak tylko pogoda nam dopisze.
3: Tak jest, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Jeśli chodzi o grilla, to u mnie styl ewidentnie mieszany, słodko i ostro, ale najważniejsze, słuchajcie, żeby smakowało przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy na tę majówkę zmierzają. O wszystkim dowiecie się i z naszej anteny, i z mediów społecznościowych SKI2. Naprawdę warto zostać z Radiem SK2.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Za oknem napad deszczu w Polsce, a muzycznie w Radiu SK 2 napad i mrozu. Takie polskie hity dla Was. Mamy za to gorąco i dość kłopotliwie zrobiło się w samolocie lecącym z Panamy do Argentyny. A to dlatego, że w klasie biznes pewna pani z pewnym panem zostali przyłapani na, no wiadomo na czym. Oburzeni świadkowie zgłosili to załodze, a załoga potem przekazała temat argentyńskiej policji. I niech ostatnie zdanie tegoż newsa będzie też jego puentą, no bo myślę, że mój komentarz jest totalnie niepotrzebny. Uwaga, na lotnisku na mężczyznę czekała żona.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracam.

0: dotyczące zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: I po reklamie.

0: trochę światła w tę deszczową pogodę od Tadeusza Woźniaka. Zegarmistrz światła. Takie polskie klasyki gramy w Radiu SK2. Zbliża się godzina 12. No właśnie, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi pewna piosenka od zespołu Various Monks, która za dzieciaka mroziła mi krew w żyłach, bo i nazwa całkiem straża.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: I po reklamie.
8: W Koninie dziś chłodno, termometry pokażą 11 kresek. Możliwe przelotne opady, więc parasole mogą się przydać. Ciśnienie stabilne, a wiatr delikatny, dlatego nie będzie przeszkadzał. Wieczorem niebo zasnute chmurami, a temperatura pozostanie na poziomie 11 stopni. Jutro podobnie, z przelotnymi opadami i maksymalną temperaturą 11 stopni. W czwartek zrobi się nieco cieplej, do 15 stopni, ale deszczowe chmury nadal będą obecne. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
9: Jest 12. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment, sąd okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. O szczegółach Przemek Kowiejka.
10: Sąd okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
9: Przemysław Kopijka, dziękuję. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
11: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz

0: Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiS-u dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
1: W ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
0: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiS-u wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
2: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
0: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
3: Przypomnę, prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Dziś w całej Polsce już po egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Był wymagający. Słyszymy od uczniów z Zielonogórskiej Podstawówki nr 14.
4: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
5: Ja w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminu?
6: Dużo cięższy moim zdaniem. No ale ogólnie myślę, że okej.
3: Z ósmoklasistami rozmawiał Krystian Machalica. Jutro ostatni egzamin z języka obcego.
7: SK2 News, Konin.
8: Jan Żlaczek, wjazd na dach bloku elektrowni ZEPAK i spojrzenie z góry na tereny. Taki study tour zorganizuje Stowarzyszenie Wielkopolski Atom, by pokazać, że Konin idealnie nadaje się do postawienia tu elektrowni jądrowej. Tour odbędzie się 16 czerwca i wezmą w nim udział m.in. dziennikarze i specjaliści z dziedziny energetyki. Będzie więcej połączeń autobusowych na linii Konin-Turek. Co ważne, rozkład jazdy będzie zsynchronizowany z odjazdem pociągów PKP w kierunku Poznania czy Warszawy. Autobusy zaczną kursować od września tego roku.
9: Kawałek zachodniej Polski ma dziś troszkę słońca, ale jednak reszta kraju mocno przykryta chmurami, więc i dla jednych, i dla drugich. W tej godzinie mam muzyczną opowieść o Złotej Krainie od Sanach i Darii Zawiałów. Będzie też wkrętka Nosela Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 2 minuty po 12.
10: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Nosem wkręca.
1: Tak, słucham.
2: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłam?
1: Bartłomieja.
2: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Niewyparzona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki, to pan?
1: Tak, zgadza się.
2: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
1: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
2: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
1: No dobra, dobra, dobra.
2: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11, z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony i tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
1: No nie, no wolałbym tylko raz.
2: No nie da się, proszę pana, pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone i dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
1: A o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
2: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym łysieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane i to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
1: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie, bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
2: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
1: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
2: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale to przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
1: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
2: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana. Od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
1: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
2: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
3: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: Aha, dobra.
3: Ja kocham cię.
1: Ja cię
3: nie gniewaj się.
4: Kręca. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Express wbrew swojej nazwie może jednak poprawić humor. Bojo cię kocham, za nami góralskie polskie hity, też wam gramy w Radio SK2. Nie z gór, a z Ciechanowa pochodzi Alicja Szamplińska. To tak tylko podpowiadam, żebyście wiedzieli, komu dziś wieczorem kibicować. W pierwszym półfinale Eurowizji kciuki można zaciskać od godziny 21, bo to wtedy właśnie Alicja wystąpi na scenie ze swoim hitem Pray. Trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama. Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: No u niektórych to by się jak najbardziej zgodziło. Pogoda jak w mrocznym Gotham. To Metzner w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity na pogodę i w niepogodę i na niepogodę również. Co dzieje się w Polsce i na świecie? O tym dowiemy się z newsów punktualnie o godzinie 13.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: W Koninie czeka nas chłodne popołudnie z temperaturą utrzymującą się na poziomie 11 kresek. Niebo będzie szare, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr słaby, ale wyczuwalny, co może dać się we znaki. Ciśnienie stabilne, bez większych zmian, dlatego nie musimy się martwić o nagłe skoki. Wieczorem temperatura pozostanie na poziomie 11 stopni, więc warto pamiętać o cieplejszym ubraniu, jeśli planujemy wyjście. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
11: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek groźny wypadek pod Toruniem. 4 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu 2 osobówek, ciężarówki i dostawczaka na Krajowej 10 w Cierpicach. Ruch na trasie powinien być już przywrócony. Jutro 95 i diesel o kilka groszy w dół. W środę na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł i 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98 zapłacimy 6 zł i 87 groszy. Program ceny paliw niżej kończy się w piątek, jednak jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna, co odbija się na cenach w hurcie. Decyzja rządu w najbliższych godzinach.
12: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
11: Zapowiada minister Miłosz Motyka. Program na razie ma być przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich odnaleziono ciało.

0: trzema innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie. Służby wezwano po jego zaginięciu. Przystąpiono do poszukiwań.
1: Po około 45 minutach mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Niestety stwierdzono zgon.
0: Relacjonuje Karolina Figiel z nowodworskiej policji. Na miejscu pracują prokurator i mundurowi. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Ma go przybyć od 3 do 7 cm. W prognozach także spadek temperatur poniżej zera. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzelaczyk. Zbierają butelki, by zorganizować święto dla mieszkańców. Za akcją stoją Arek i Darek, którzy odbierają od mieszkańców złom i butelki kaucyjne. Cała zebrana kwota ma sfinansować organizację pierwszego dnia Gosławic oraz Dnia Dziecka. Kolejna zbiórka już 23 maja. Ponad 460 przydomowych oczyszczalni ścieków powstać będzie mogło w regionie konińskim. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył prawie 12 milionów złotych na dotacje dla samorządów na ten cel.
4: 2 minuty po godzinie 13. Dzisiaj jedziemy na mazurską majówkę do Mikołajek. Nasza ekipa już w drodze, słuchacze już w drodze. Będziemy się z nimi oczywiście w czasie tego popołudnia i później wieczorem też łączyć. Wszystko też do zobaczenia na naszych socialach. Ale słuchajcie, teraz zmieniając temat. Unia Europejska będzie majstrować w nowych samochodach. Tych, które dopiero kupimy. Co tam pozmieniają i co chcą zmajstrować, o tym za chwilę wam opowiem. Zagram też tak, żeby miło było. Beata, żal mi tamtych nocy i dni. Tak zaczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

20 po pierwsze to jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity, kombi, kochać cię za późno. Zaraz będzie Wiktoria Kida, Naiwna ja, w kolejce też Szymon Wydra i Carpe Diem, Sorry Boys i Emigranci. Jeszcze w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, a Unia Europejska nie zwalnia tempa i znowu będzie podkręcać śrubkę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Od 7 lipca tego roku wszystkie nowe samochody, które będą rejestrowane na terenie Unii, będą musiały być wyposażone w nowe systemy, które wspierają kierowcę. Najważniejszą zmianą, która już teraz, no

Europejska nie zwalnia tempa i znowu będzie podkręcać śrubkę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Od 7 lipca tego roku wszystkie nowe samochody, które będą rejestrowane na terenie Unii, będą musiały być wyposażone w nowe systemy, które wspierają kierowcę. Najważniejszą zmianą, która już teraz wśród kierowców, jak wszystko co narzucone z góry, jest, uwaga, wprowadzenie obowiązkowych adaptacyjnych świateł hamowania. Ja tak w sumie i absolutnie szczerze to nie wiem, jakie to może wzbudzać emocje wśród kierowców, skoro jest coś, co zadziała i coś, co wspomaga kierowcę, a nie ogranicza go w żaden sposób i nie wymaga od niego jakichś ekwilibrystycznych działań, tylko może podnieść poziom bezpieczeństwa, no to halo. Panie i panowie, nie możemy się obrażać na takie rzeczy. Adaptacyjne światła hamowania działają tak, że w przypadku, kiedy gwałtownie hamujemy przy prędkości powyżej 5 dyszek na godzinę, no to tylne światła stopu zaczynają intensywnie pulsować. O, i to wszystko. Do tego samochody jeszcze będą musiały być teraz już obowiązkowo wszystkie nowe, wyposażone w automatyczny system hamowania awaryjnego, wykrywanie pieszych i rowerzystów, system utrzymania pasa ruchu, monitorowanie zmęczenia kierowcy, inteligentnego asystenta prędkości, rejestrator danych zdarzeń i przygotowanie do montażu blokady alkoholowej. O, to ostatnie to w ogóle powinno być wymagane całkowicie na stałe, ale obawiam się trochę tego monitorowania zmęczenia kierowcy. Bo jak ktoś jest zmęczony przez całe życie, to sobie nie pojeździ za bardzo.

0: Lubię czasem robić sobie taką zabawę, że rozkładam dany numer na tak zwane czynniki pierwsze. I zwróciłem uwagę przy okazji numeru Decyzję, który oczywiście w wykonaniu Vito Bambino i Zali zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim, że tutaj bas gra świetnie. Podkręćcie kiedyś basik przy tym numerze, jak będziemy grać, to też usłyszycie, jak fajnie ten bas tutaj rzeczywiście gra. No tak dla tych, którzy oczywiście uwielbiają czasem skupić się na jednym instrumencie w danym numerze. Słuchajcie, 19 minut tylko brakuje do godziny 14. Mam nadzieję, że u was w pracy lekko, łatwo i przyjemnie. Kto się teraz na dźwięk tych słów delikatnie uśmiechnął i pomyślał, tam lekko, łatwo i przyjemnie. No to właśnie o to mi chodziło, bardzo się cieszę. Efekt osiągnięty. Sylwia Grzeszczak, Bang Bang, tak będzie muzycznie już za chwilę. W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem.
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię. Sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych.

0: Chorobach jelit.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, tak wam gramy, to jest nasza specjalność. Zaraz będzie godzina 14, o 14 najświeższe newsy. Po nich odpalimy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło. I tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły bardzo modne w ostatnich latach dni miast, gmin, różne święta, na które chodzimy, bo tam bardzo często możemy nie dość, że sąsiadów spotkać, to i nasze ulubione gwiazdy. O tym po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory

0: na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: W Toninie po południu niebo będzie zasnute gęstymi chmurami, ale temperatura utrzyma się na poziomie 13 kresek, co powinno być całkiem przyjemne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie, a wiatr będzie wiał delikatnie, nie przeszkadzając w codziennych zajęciach. Wieczorem temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, a maksymalna temperatura wyniesie 11 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
24: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
26: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
27: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
26: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia, potrącony

0: czy z aresztu.
1: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
0: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia, potrąc

0: powinniśmy zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
1: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia, potrącony

0: ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem SK2 mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA. Wniosek o ekstradycję zapowiada rząd.
1: Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
0: Tłumaczy Bartosz Lewandowski, którego zdaniem wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał na podstawie dokumentów przyznanych mu wręcz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzach. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami w Łódzkiem. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, sprawca działał celowo.
2: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików.
0: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
3: SK2 News Konin.
4: Jan Grzlaczyk. Muzeum w Koninie rusza z obchodami swoich 60. urodzin. Na tę okazję przygotowano serię warsztatów dla wszystkich, od najmłodszych aż po seniorów. Poszczegóły zajrzyjcie na muzealną stronę. Postępowanie sanacyjne Makolski Szpital ma to pomóc w naprawie sytuacji finansowej. Cały dług szpitala to ponad 30 milionów złotych.
5: My w tej chwili mamy ten oddech, że funkcjonujemy normalnie, płacimy wszystkie faktury wystawione przez naszych wierzycieli.
4: Tłumaczył Grzegorz Gibaszek, dyrektor Kolskiego Szpitala.
6: 3 minuty po godzinie 14. Skąd się wzięły dni miast i gmin, na które tak często ostatnio chodzimy? Bo wiadomo, że tam życie staje się wolniejsze, piękniejsze i do tego, że można spotkać sąsiadów, to jeszcze ulubione gwiazdy. Skąd moda na to w ogóle? O tym opowiemy w tej godzinie, ale i zagram najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic, tak zaczynamy, a potem Sarsa, Bronię się. Rafał Adamczak, dzień dobry.
7: 10 hitów. 10

0: 20 minut po drugiej, to Mrozu i Sanne Grey, jest nic do stracenia. A u kogo w mieście w tym sezonie koncertowym, eventowym Mrozu pojawi się z koncertem? Wy już to wiecie, wy już jesteście gotowi na ten koncert? No właśnie, dni miast, dni gmin, no właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd to się wzięło, że tak chętnie bierzemy w tym udział? Koncerty, food trucki, pół miasta pod sceną, no to wcale nie jest jakaś pradawna tradycja, chociaż ma bardzo stare korzenie, bo już w średniowieczu organizowano wielkie jarmarki i odpusty, ludzie zjeżdżali z całej okolicy, handlowali, jedli, bawili się. To był taki dzień miasta w wersji 1.0, tylko zamiast sceny z DJ-em były stragany i kuglarze, a współczesna wersja zaczęła się, no dobre, w czasach PRL-u. Wtedy władze organizowały masowe imprezy, żeby integrować ludzi i pokazać, że coś się dzieje. Były koncerty, festyny, czasem pochody. Po 1989 roku wszystko wskoczyło na wyższy level, dni miasta stały się narzędziem promocji, to takim konkretnym. Miasta zaczęły zapraszać gwiazdy, robić duże sceny, walczyć o uwagę mieszkańców i turystów. A dzisiaj to często największa impreza w roku w danym miejscu. Darmowe koncerty, jedzenie, atrakcje dla dzieciaków, no i klasyczne widzimy się pod sceną. Jeśli chodzi o największe i najpopularniejsze takie wydarzenia w Polsce, to ścisła czołówka wygląda tak. Dni morza, a teraz ta impreza nazywa się Żagle w Szczecinie.

0: Ogromna impreza nad wodą, setki tysięcy ludzi, koncerty, żaglowce, Dni Krakowa, czyli tradycja sięgająca średniowiecza, parady, koncerty, klimat historii, Święto Wrocławia, duże koncerty, wydarzenia rozrzucone po całym mieście. Jest też na przykład Święto Owoców i Warzyw, Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, to w Skierniewicach. No, proszę bardzo. I tak naprawdę każde miasteczko, każda miejscowość, każda gmina ma swoje święto, czyli od jarmarków po wielkie sceny. Idea ta sama, spotkać się, poświętować i poczuć, że to nasze miejsce, że tu jest twoje miejsce, że tu jest twój dom.
1: Skąd to się wzięło?

No nie jest to wesoła piosenka od Golden Line. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15. Jeżeli chodzi o poprawę nastrojów, poprawę humoru, no to na pewno kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 15 będą miały taką moc. To mogę wam to obiecać. I na pewno też po godzinie 15 połączymy się z naszą ekipą, która na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Co tam się dzieje, jak przygotowania do grillowania? Jak tam odprawa, spotkanie ze słuchaczami? Jak tam oczywiście...

0: cała instalacja na miejscu. Ten mazurski klimat mikołajkowy sprawdzimy już po godzinie 15.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: W Koninie po południu czeka nas pochmurne niebo, a temperatura utrzyma się na poziomie około 13 kresek. Wiatr będzie słaby, ale na pewno go poczujemy. Jakość powietrza nie zachwyci, więc lepiej unikać większego wysiłku na zewnątrz. Jutro pogoda nieco się zmieni. Spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura spadnie do 11 stopni. Będzie to dzień raczej mokry, dlatego warto mieć parasol pod ręką. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.

0: Jest 15. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie, jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
1: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
0: Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącono na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo, nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
3: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia.

0: przejeździe kolejowym w Strzyżewicach. Na ulicy Lotniczej kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
1: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
0: Mówi Anna Stelmaszczyk z Policji w Lesznie. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Drezyną jechało w sumie 6 osób.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Żylaczek. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili działania pod nazwą Jednoślad. Funkcjonariusze przeprowadzili 36 kontroli rowerów oraz 6 kontroli hulajnóg. Łącznie ujawnili 24 wykroczenia. Od jutra startują zapisy do przedszkoli w Koninie na czas wakacji. W lipcu działać będą przedszkola numer 2, 4, 8, 11 i 14, a w sierpniu przedszkola numer 1, 5, 7, 13 i 15. Zapisy potrwają do 29 maja.
4: 3 minuty po godzinie 15, pewnie jeszcze wszyscy, a przynajmniej w większości w pracy, co? A za chwileczkę przeniesiemy się na Mazury do Mikołajek i połączymy się z naszą ekipą, ekipą mazurskiej majówki ze Skąd 2, czyli Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Mam nadzieję, że już z naszymi słuchaczami sprawdzimy, co się u nich dzieje, czy grille już się grzeją, czy może na innym etapie to wszystko jest. To już za chwileczkę, oczywiście też możecie soszale śledzić. A Monika Lewczuk zaczyna muzycznie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

No, dzisiaj w wielu rejonach naszego pięknego kraju z tym słońcem mogą być problemy, ale kto je ma, kto tam widzi, że przez chmury się przebija, prześwituje, niech się od razu tytułuje szczęściarzem. Stachurski, iść w stronę słońca, a jeżeli chodzi o

0: Słońce, takie wiecie,
1: słońce w cudzysłowie, ale jakieś wydarzenie, może jakąś osobę, która u was wywołuje uśmiech, to cieszcie się, że je macie. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 17 minut po godzinie 15. Jesteście ciekawi, co tam na Mazurach? Jesteście ciekawi, co tam w Mikołajkach?
2: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
1: No to bardzo proszę, już łączymy się z naszą ekipą. Kinga Baryga, Kamil Nosel, Mikołajki. Właśnie, nasi słuchacze, co tam się dzieje? Halo, halo, czy my się słyszymy?
3: Pozdrawiamy cię, Rafale, z naszego hotelu, w którym się bukujemy i też już wiemy, że są nasi słuchacze.
4: Tak, a hotel jest wyjątkowy, bo jesteśmy w butikowym hotelu Amax. Zmierzamy właśnie do pokoju, pamiętasz numer?
3: 105?
4: Tak, ale tu nie tu.
3: To nie tu. Ale już się zagmatwałem. Dobra, pokój 105, szukamy teraz numeru drzwi i zaraz będziemy pukać i będziemy poznawali się z naszymi słuchaczami, z którymi już za chwilę będziemy spędzać fantastyczną majówkę. Jest 105, widzę.
4: Podobno tutaj jest Basia.
3: Słuchaj, poczekaj, poczekaj. Ja pukam, ty mówisz.
5: O Jezu!
3: Cześć! Cześć, Basiu.
5: Witamy serdecznie.
3: Zaskoczyliśmy cię?
5: Bardzo, bardzo ogromnie.
3: Basiu, ja jestem Kamil, to jest Kinga, Kinga to jest Kamil. I odwrotnie. Basia, fajnie, że jesteś razem z nami na majówce. Tego się spodziewałaś?
5: Jest tak, jest świetna atmosfera i cudowna pogoda i widzę, że klimat będzie naprawdę super.
3: I dobry nalot zrobiliśmy na pokój.
5: O matko, no bardzo. Dobrze, że my w ubraniu byliśmy.
3: Chociaż jak wchodziliśmy, to mąż? Czy przyszły mąż?
5: Mąż.
3: Mąż, tak, to mąż biera koszulkę.
4: Kolory się na policzkach pojawiły.
3: Chodź, mężu, chodź, znamy się z tobą. Jak masz na imię?
6: Bartosz.
3: Bartek, czego się spodziewasz podczas naszej majówki?
6: Wspaniałej atmosfery, dobrej zabawy i czasu spędzonego z żoną, w końcu w samotności, bez dzieci.
4: O, to brzmi bardzo dobrze. Czy jesteście przygotowani na warsztaty grillowe?
6: Oczywiście.
3: No to solimy czy pieprzymy?
6: Pieprzymy i solimy.
3: No to się zgadza. Podstawy mają. Zapraszamy was na warsztaty, już za chwilę zaczynamy i was też, drodzy słuchacze, będziemy informowali i wy podglądajcie nas na naszych mediach społecznościowych, co się będzie działo tutaj w Mikołajkach na naszych warsztatach grillowych i nie tylko. Pozdrawiamy. Dziękuję wam.
4: Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję. Ach, jaka szkoda, że mnie tam nie ma, ale bardzo się cieszę, że w odpowiedniej kolejności używanie przypraw mąż naszej słuchaczki Basi wymienił.
2: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: A na mazurską majówkę wrócimy na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 17.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie, jeżeli chodzi o mazurską majówkę 2026. Jesteśmy w Mikołajkach na naszych socialach, na Instagramie. Oczywiście możecie rzucić okiem na to, co tam się dzieje. Na naszej antenie, na antenie Ski 2 możecie rzucić uchem. Będziemy się z naszą ekipą łączyć jeszcze po godzinie 17, ale już teraz 29 minut do 16. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci.
2: Nie była to jego pierwsza przejażdżka jednośladem w podobnym stanie. Posiadał już na swoim koncie sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne.
1: Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Mężczyźnie grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do zakazu nawet 5 lat więzienia. Ruszył wywóz pojemników z drogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce. Z 50 tysięcy ton na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego składowiska zajmie lata i może pochłonąć nawet 700 milionów złotych. Będą testy wydolnościowe, zajęcia ze studentami i badania naukowe. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uruchomiła Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Można tam stworzyć warunki tlenowe przypominające te wysoko w górach.
3: Będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze, później

0: Ten to sobie wymyślił premierę w nocy, a i tak wszyscy usłyszeli, takie mam wrażenie. Dawid Podsiadło i Sezon to jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Taka nowość, że od razu na jedynce w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Listę waszych ulubionych hitów, którą wy tworzycie i na które wy głosujecie na sk2.pl. Teraz też możecie to robić, a najnowsze notowanie zagramy w piątek po 18:00.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Jak ktoś kiedykolwiek szukał miłości tak dosłownie i podążał za nią, być może pukając od domu do domu, to gdy usłyszał to, co jest tytułem tego hitu, mógł popaść w smutek. Żeby nie powiedzieć w rozpacz. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Absolutnie kultowy numer w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, to zespół Łzy. Zaraz będzie godzina 16 po 16. Mam już przygotowaną Marylę Rodowicz z hitem Łatwo Pani. Będzie najnowszy hymn męskiego grania, a także Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości. To muzyczny początek kolejnej godziny, no i oczywiście też wpadnie Jarząbek ze swoją kolejną bną.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Wtorkowy kubełek KFC powraca.

KFC. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kasy.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: W Koninie wtorkowe popołudnie zapowiada się raczej pochmurno, z temperaturą sięgającą 13 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Jakość powietrza nie będzie najlepsza, dlatego lepiej unikać intensywnego wysiłku na zewnątrz. Jutro możliwy jest przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 11 stopni. Czwartek przyniesie więcej wilgoci z maksymalną temperaturą do 15 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut.
5: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
4: Mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych.
5: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
4: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, m.in. do Włoch i Szwajcarii. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
6: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, operacja nóg, no i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
4: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Jak zapewnia, podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z matematyką.
7: Obstałem około 50%.
8: Nie bardzo dobrze.
9: Było lepiej niż na polskim.
10: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
9: Nie wiem.
7: No średnio.
4: A jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała angielski.
1: SK2 News Konin.
11: Jan Grzlaczyk. O powstanie deptaków w centrum Nowego Konina walczy Towarzystwo Upiększania Miasta. Pomysł zakłada przekształcenie zaniedbanej przestrzeni w nowoczesny obiekt. Projekt rewitalizacji pasażu przy ulicy Dworcowej trafił do KBO. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowany. Najprawdopodobniej pod koniec maja będzie podjęta decyzja, czy wniosek na budowę mostu w Biechowach zdobędzie rządowe dofinansowanie. Chodzi o 174,5 miliona złotych. Łączny koszt inwestycji wyniesie około 218 milionów złotych.
12: 2,5 minuty po godzinie 16. Maryla Rodowicz, Łatwopalni. Ten wielki hit otworzy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też Jarząbek ze swoją prawdą. No i będę ja z, mam nadzieję, dobrym słowem dla was jak zawsze. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Jak nas Sylwia Grzeszczak teraz słyszy, to halo, halo, fani czekają. Czekają na coś nowego, zacierają uszy z niecierpliwości, więc no właśnie, myślę, że jestem pewien, że miejsce na nowość od Sylwii Grzeszczak na antenie ESK2 się znajdzie na pewno. Tymczasem kultowy sen o przyszłości już za nami. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Perfekt, będzie Bledka, a teraz...
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Blackout. Samo to słowo brzmi trochę jak tytuł thrillera, ale chodzi o zwyczajną sytuację, gdy wysiada nam prąd. Wtedy bankomaty gasną, karty płatnicze zamieniają się w kawałek plastiku, a w sklepie, o ile działa kasa, trzeba płacić gotówką. I właśnie o tę gotówkę tutaj chodzi. Ile jej mieć, żeby przetrwać blackout. Eksperci od dawna powtarzają, trzymajcie trochę pieniędzy w domu, to nie fanaberia, tylko plan awaryjny. Ile to jest trochę? No na krótki blackout, taki dzień, dwa, wystarczy 200 do 400 zł, najlepiej w drobnych banknotach, bo wiecie, no w kryzysie nikt wam nie wyda reszty za stówy. Na dłuższe kłopoty, takie tydzień i więcej, warto mieć od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rodziny i miejsca, w którym żyjemy. Amerykańscy doradcy finansowi podają nawet granicę 4000 zł jako takie bezpieczne minimum. A czy w Polsce

0: Mrozu, Złoto, to SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Budka Suflera, a teraz jest za 29 minut 17, czyli czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężarówka potrąciła 66-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Do zderzenia doszło na wrocławskim Przimpolu. Kierowca nie ustąpił jej pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy. Szczegóły wydarzenia bada policja. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może się okazać niemożliwe. Do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. Smutne wieści ze świata polskiej sztuki. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Miała 79 lat, była znana z licznych ról, m.in. w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4.

0: Gdybyście tę prośbę, którą oni nam wyśpiewali, mogli sobie wziąć tak dosłownie do serca teraz i gdzieś tam ruszyć nogą, biodrem, nie wiem, może trochę głową w prawo, w lewo, to mam nadzieję, że nam wszystkim na dobre to wyjdzie. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę, Tańcz w Radiu SK2 już za nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Cappuccino. Caffè latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję. Zamawianie kawy McCafé za 7. Już od środka.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Co nam panowie tu podrzucili? Podrzucili numer, który nazywa się Młodość. I to jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Zaraz będzie godzina 17, mamy wtorek, 12 maja. Jesteśmy na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Z Mikołajkami na pewno po godzinie 17 będziemy się łączyć, ale też po 17 już zaopiekuje się wami wszelako, nie tylko muzycznie, Kamil Kowalski, z którym was zostawiam.
1: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, spółdzielców.

0: 9. To będzie ostatnia reklama.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Wieczorem w Koninie spodziewamy się szarego nieba, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo słupki rtęci pokażą około 13 kresek. Powietrze nie będzie najczystsze, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Jutro możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, a temperatura nie przekroczy 11 stopni. Choć niebo będzie raczej pochmurne, to nie przewidujemy większych niespodzianek pogodowych. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw idą w dół, a w środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy, a za diesla 6 zł i 84 grosze za litr. Ogłosiło dziś Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku, jednak będzie przedłużony, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
7: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
6: Jak na razie program ma zostać przedłużony na najbliższe 2 tygodnie.
7: Na 2 tygodnie ten program przedłużamy do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
6: Miesiąc funkcjonowania programu to, jak wylicza Motyka, 1 600 000 zł. Do tej pory Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy. Prace mają przyspieszyć. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Na to pokłosie m.in. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru. Smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
8: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
9: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
10: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
6: Stanisława Celińska miała 79 lat.
4: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzlaczek. Ponad połowa z 67 wielkopolskich samorządów popiera powstanie elektrowni atomowej w Koninie. Kolejne uchwały przez radnych są cały czas podejmowane.
12: To wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy.
11: Mówił poseł Tomasz Piotr Nowak. Kilkaset bezpłatnych sadzonek drzew czekać będzie na chętnych, którzy chcą posadzić swoje drzewo w ogrodzie czy na działce. To w ramach ekologicznej akcji Posadź Drzewo. Sadzonki można odebrać 22 maja na parkingu przy Galerii Handlowej w Starym Mieście.
13: Uświadomiłem sobie, że radio to jest jednak piękna sprawa, kochani, bo możecie teraz siedzieć w busie pod Radomiem. O, albo ktoś inny robi paznokci w Łodzi, a jeszcze ktoś inny próbuje zasnąć na magazynie, właśnie w naszym mieście. I wszyscy lecą z tym samym refrenem, a tutaj tylko najlepsze polskie hiciory dla Was w SC2 na to wieczór, popołudnie.
4: Najlepsze polskie hity. SK2.
13: A razem z wami będzie brzmieć pokoleniowo Carla Fernandez, Baim z gorącą krwią, a na dzień dobry kombi. Tak po prostu uczcijmy to, że jutro znowu benzyna będzie trochę tańsza, no.

0: Natka Kukulska, Westy 2, Wierność jest nudna. Numer, który można śmiało śpiewać na przykład na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: A bo to już najwyższy czas sprawdzić, jak tam bawią się słuchacze Eski 2 na Mazurach w wypasionym hotelu w

0: Wrzawa. Wrzawa i chcą. Ciekawe, czy w Poznaniu też tak będzie. 29 maja. Stres może znowu mocno zapuka do garderoby Sanach, bo powiem wam, że na tych stadionach, na jej koncertach jest wiary. Jest wiary.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca Polska 20 Radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: I po reklamie.

0: Katowice do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: I po reklamie.
5: Jest 18. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityka PiSu do Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd zapowiedział już wniosek o jego ekstradycję do Polski. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer, inna osoba została ranna. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. W środę i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają 2 mecze z Austrią. Stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Jutrzejsze spotkanie w Austrii o

1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer, inna osoba została ranna. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. W środę i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią. Stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Jutrzejsze spotkanie w Austrii o

0: Później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
1: Jutro nasi szczypiorniści będą walczyć o Mistrzostwa Świata między innymi.
0: To tak, się zgadza.
1: W dużym skrócie.
0: Także trzeba kibicować.
1: Trzymać kciuki. Tak naprawdę to my trochę jesteśmy wszyscy jak tacy szczypiorniści. Piłkarze ręczni. No bo patrzcie, przez całe życie, codziennie praktycznie biegamy. A to w ręku co? Z kawą, z telefonem, z zakupami. No i rzucamy. Rzucamy, ale teraz nie piłką, nie mięsem, tylko tym, co mamy najlepsze.

Będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Na zakręcie może stać policja i sprawdzać prędkość. A czytam właśnie, że w warszawskim sądzie wygrał sprawę policjant, który przekroczył prędkość, ale to inna sprawa. Chodzi o to, że podczas rozprawy po prostu bez jego zgody udostępniono jego wizerunek publicznie. I teraz dostanie za to tak 10 tysięcy złotych zadość uczynienia. 10 tysięcy za wizerunek. On zgody nie wydał. No po prostu niektórzy po rodzinnych weselach to powinni już być milionerami. SK2.

0: bardzo lubi kwiatki. Jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia w polskim kinie i teatrze, ale także i na scenie koncertowej. Maciej Musiałowski przed chwilą. Jego Flora w SC2. Fauny? Fauny na razie nie będzie, chyba że taka pod postacią rozproszonego deszczu. I to prosto z nieba.
1: SK2.
0: Z nieba dla ciebie. Kawałek, który w tym roku dokładnie obchodzi 30. Uhuhu. Jest to świętować Urszula w SC2.

0: nowy skład. Nowa muzyczna energia płynąca właśnie z dwóch słońc, o których śpiewają trzy dziewczyny: Natalia Grosiak, Bella i Katia, we wspólnym projekcie tegorocznego Babiego Lata. Zanim to Babie Lato zacznie nam się znów wplątywać we włosy i to na dobre, na razie niech wplącze się w gorącą polską dwudziestkę ten numer. On czeka w propozycjach. Na wasze lajki, na wasze głosy sk2.pl, gorąca polska dwudziestka. Klikajcie na swoje ulubione numery, a w piątek o 18 SK2 gra dokładnie tak, jak wy lubicie.
1: SK2.
0: A lubicie?

0: ten pan i pani, jak są w sobie zakochani. Taka miłosna historia, ale nie wyszkoni już za chwilę w ST2.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto.

0: Na koncerty się chodziło i do tego numeru skakało się równo. Tak wyglądały właśnie początki Happy Sedu i Zanim pójdę, ich szlagier i to rockowy Wesce 2, tylko najlepsze polskie hiciory. Nigdzie nie idźcie, bo do tych naszych sztosów wracamy zaraz po godzinie 19, która za chwilę, a będzie party.
1: Reklama. Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Żlaczek, zapraszam. Lubicie klimatyczne wydarzenia? Do Konina zbliża się kolejny koncert przy świecach. Tym razem zainteresuje wszystkich fanów rocka, bo właśnie największe hity z tego rodzaju muzyki usłyszycie. Pojawią się piosenki takich zespołów jak Pink Floyd, Queen czy Nirvana. Świece wraz z klasykami muzyki zapewnią połączenie nostalgiczno-kameralne. Na scenie pojawią się takie instrumenty jak gitary akustyczne czy pianino. Ballady rockowe przy świecach to wydarzenie, na którym będziecie mogli odkryć legendarne już piosenki zupełnie na nowo. Spoglądając na zapowiedzi, można liczyć na sporą dawkę niesamowitych i bardzo intensywnych emocji. To wydarzenie już 17 maja w auli imienia Jana Kaczmarka w Koninie.
0: Powiem tak, do soboty popada w Polsce praktycznie wszędzie, mniej więcej, ale tego deszczu spadnie. U nas nic nie spada, tylko rośnie. I to uśmiech na twarzy Dominika i pan Kracego. Oni

Kwadrans prawie po 19. Bryska w SC2, która nie załapała się na egzamin ósmoklasisty. Ominął ją, ale wie, jaki to jest stres, no bo dzisiaj przecież matematyka w podstawówce, nie? Elena

0: odpaliłam, ale i tak jestem z tego zadowolona.
1: No i bardzo dobrze, nie ma się czym przejmować.
2: SK2. SK2.
1: Na pewno aż tak bardzo nie zwaliliście sprawy. Jutro tylko jeszcze język obcy. Mocno wierzymy w naszych ósmoklasistów. I my teraz, może nie język obcy, ale ostre gitarki przypominamy sobie polski. Chyba, SK2.

0: Ja nie kłamię, Wesce 2 tylko najlepsze polskie hiciory. Ten od Gosi Andrzejewicz, a to już dziś startuje Eurowizja. Naprawdę niezłe show Polska szykuje. Na scenie w Wiedniu zobaczymy Alicję Szemplińską w biało-srebrnej scenerii z ogromną, taką ponad dwumetrową rampą, czwórką tancerzy. Mamy nawet nagranie z ostatniej próby. Bardzo filmowy klimat. Nasza reprezentantka Alicja pojawi się dzisiaj około 22. Numer Pray, czyli modlitwa. Czuję, że może zdarzyć się cud.
1: SK2.
0: Jak w przypadku tej dziewczyny. Tym numerem wygrała Eurowizję Junior Roxana Węgiel.

nie da się odkochać od tego numeru. Autostrada, wyobraźcie sobie. Auto skąpane w słońcu, a wy jedną ręką trzymacie kierownicę, drugą łapiecie wiatr przy lusterku i tak właśnie brzmi ten hit. Marisa Veste 2. Idealny kawałek na zbliżające się wakacyjne podróże, no. Tylko żeby te ceny paliw były niższe.

0: Autostrada, wyobraźcie sobie, auto skąpane w słońcu, a wy jedną ręką trzymacie kierownicę, drugą łapiecie wiatr przy lusterku i tak właśnie brzmi ten hit. Marisa Veste 2. Idealny kawałek na zbliżające się wakacyjne podróże, no. Tylko żeby te ceny paliw były niższe.
1: Kopy Polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: to Bambino Zalia decyzję. Wy podjęliście decyzję, co dzisiaj już na kolację? Kamil Nosel, Kinga Baryga i ekipa naszych słuchaczy Eski2, gdzie majówkują się na Mazurach w Mikołajkach, nie mają z tym problemu, bo teraz będą przy grillu trzepać majonez w Mikołajkach. Sprawdźcie sami na Instagramie, jak to się robi, a ja przygotuję idealne hity po 20 w SC2. Takie idealne do trzepania też między innymi. Nie tylko majonezu, no. Dywanu.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
11: I porek nie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Żlaczek, zapraszam. Czas na dawkę środowej wiedzy. Jutrzejsza środa i dwa wydarzenia. Najpierw kolejny wykład z cyklu Muzealne spotkania z kulturą. Tematem będzie Z daleka do naszej zagrody, czyli skąd pochodzą nasze zwierzęta gospodarskie. Prowadzącym będzie profesor doktor habilitowany inżynier Daniel Makowiecki, archeozoolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dowiecie się o historii zwierząt, o ich wędrówkach, skąd pochodzą i jak wpływają na życie człowieka. Wykład 13 maja o 17 w Muzeum Okręgowym w Koninie. Drugie wydarzenie tego samego dnia, ale już w Tuliszkowie. Spotkanie autorskie z Sylwią Kubik odbędzie się o 18 w Bibliotece Publicznej w mieście. Kubik jest autorką powieści obyczajowych czy romansów. Na spotkaniu będzie okazja, by podpytać o szczegóły.
0: Dzisiaj w kalendarzu, ale piękne święto, jeszcze udało mi się wyhaczyć, mamy 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, czyli naszych aniołów w białych fartuchach, które mają zawsze lekarstwo na wszystko, dlatego dzisiaj życzymy dużo uśmiechu, spokojnych dyżurów, posłusznych pacjentów i przede wszystkim dużo pieniędzy, a nie jak na lekarstwo.

gimnastykę. Wet Fingers Hi-Fi Superstar. Rozciągamy wszystkie kończyny. Strzykawka się napełnia i się wbija. Kowalski, witajcie.

Petner i Gotham w SC2. Nie do Gotham, ale teraz zabieram was do Panamy. Argentyńska policja, czytam, zatrzymała parę, która podczas lotu samolotem z Panamy do Rosario postanowiła okazywać sobie na pokładzie bardzo dużo miłości. Wszystko na oczach innych pasażerów. Ale jedno jest pewne, ktoś w tym samolocie naprawdę mógł powiedzieć, że czuł się jak w niebie.

0: jak diament.
1: Ta sama gitara, 12-strunowa, którą możemy usłyszeć w numerze Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk, ale tutaj kawałek Niepokonani i Perfect w SC2. Niepokonani również, że jutro od 6 rano będą z wami Dawid Wajda i Artur Jarząbek i do zgarnięcia będzie na prezent marzeń 500 zł między innymi w naszej zabawie Państwa Miasta o poranku chłopaków w SC2. Bawcie się z nami z najlepszymi polskimi hitami. Kowalski, do miłego.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jędrzlaczyk, zapraszam. Czas na prawdziwe majowe propozycje. Na początek coś na odpoczynek, tak by się zrelaksować. Termy Uniejów organizują wydarzenie z okazji swoich 18 urodzin. W ramach imprezy koncerty. Na scenie zobaczycie m.in. Julię Żugaj. Wydarzenie już 16 maja od godziny 17. A po imprezce może czas na jakąś aktywność fizyczną. Świetnie się składa, bo już dzień później, 17 maja, odbędzie się rajd rowerowy w ramach projektu integrującego mieszkańców gminy Rychwał. Nie będzie najprościej, bo trasa liczy 21 km. Nie chodzi jednak tylko o samo przejechanie i aktywność.

0: Aktywność fizyczną, ale także zintegrowanie się. To okazja, by spędzić wspólnie czas i pogadać z innymi mieszkańcami gminy. Rajd już 17 maja od godziny 15. Start w Rychwale.
1: Magazyn lokalny.
2: Emilia Czerniejewska. Startujemy z najważniejszymi informacjami z naszego regionu. Umowa na instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii podpisana. Mieszkańcy gminy Krzymów mogą już się cieszyć.
3: Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów. Podpisałam umowę na odnawialne źródła energii w gminie Krzymów, gdzie otrzymaliśmy wsparcie ponad 12-milionowe. W ramach tego projektu w naszej gminie będzie zainstalowanych 255 instalacji fotowoltaicznych, 133 magazyny energii, 89 pomp ciepła, z czego 30 to pompy gruntowe, a 59 powietrzne. Myślę, że to dobre dofinansowanie, bo 70%, a tylko 30% będą ponosili nasi mieszkańcy. Myślę, że wszystkie osoby chętne, które chciały wziąć udział w projekcie, miały takie szanse. Wszyscy zostali zakwalifikowani. Cieszę się i wiem na pewno, że ten projekt, chociaż jest on w systemie projektuj buduj, będzie rozliczony do końca tego roku, więc na nowy okres grzewczy miejmy nadzieję, że już ludzie, którzy zakładają, że będą mieli pompy ciepła, właśnie już z nich skorzystają.
4: To ile będą musieli mniej więcej dopłacić mieszkańcy gminy Krzymów?
3: Pani redaktor, wszystko zależy od naszych beneficjentów, bo niektórzy złożyli wniosek tylko na instalacje fotowoltaiczne, więc będzie to zależało od mocy, jaka została im przydzielona. Inni złożyli również wnioski o magazyny energii, ktoś inny jeszcze na pompy ciepła, więc w zależności od konfiguracji te koszty będą obliczone, będą z osobami umowy już zawierane i według stawek, które zostały nam przedstawione w kosztorysie ofertowym w ramach przetargu, będą naliczone kwoty i umowy z mieszkańcami będziemy już w najbliższym czasie podpisywać. Taką rzeczą, którą chciałabym się pochwalić, jest ścieżka pieszo-rowerowa, która w tej chwili jest jako etap realizowana z Borowa do Nowego Krzymowa. Zaawansowanie jest już spore. Dla mieszkańców to istotne, że w pierwszej dekadzie czerwca ścieżka będzie oddana do użytku, więc myślę, że 2 kilometry bezpiecznego korzystania już na wakacje, gdzie bardzo często dzieci korzystają ze swoich hulajnóg czy z rowerków, będą mogły korzystać razem ze swoimi rodzicami. A co jeszcze bardziej cieszy, powiat, bo to jest przy drodze powiatowej, ogłosił również przetarg na budowę kolejnego brakującego już etapu ścieżki, czyli z Rożka do Borowa. Chcę zakończyć budowę tej ścieżki pieszo-rowerowej 2,5-metrowej do końca wakacji, czyli 31 sierpnia 2027 roku. Czyli rada, nasze szczęście, nasza radość jest sukcesywnie dzielona, dokładana, ale w momencie, kiedy ta ścieżka będzie oddana, to myślę, że w gminie Krzymów pojawi się pierwszy taki dłuższy odcinek, bo prawie 5-kilometrowy, z Rożka do Nowego Krzymowa. Oczywiście jesteśmy teraz jeszcze tutaj zablokowani trochę przebudową mostu, bo co prawda projekt jest na cały odcinek od Rożku do Krzymowa samego i wiem, że również powiat będzie procedował budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Brzeźna do Brzezińskich Holendr, więc jakby może sukcesywnie od Brzeźna do Krzymowa uda się dojechać nową ścieżką. Oczywiście w czasie będzie się to przesuwało. No a tak jak mówię, ten ostatni odcinek, ostatni kilometr do Krzymowa jest z budowy z nowym mostem, jest związany z nowym mostem, który ma być położony obok tego już istniejącego jako alternatywa i trochę z tego co wiem ma być chyba przesunięta droga, jeśli chodzi o ten odcinek z Nowego Krzymowa do Krzymowa, no ale to jeszcze sprawa przyszłości. Na razie myślę, że mamy z czego się cieszyć, że po prostu kolejna ścieżka powstaje. Potrzeby są bardzo duże.

0: myślę, że będziemy robić wszystko, żeby tam, gdzie jest to możliwe, te ścieżki po prostu powstawały. No i ostatnia taka informacja, właściwie z ostatniej chwili. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność razem z panią redaktor być świadkami nasadzeń na nowym placu w miejscowości Szczepidło i w tej chwili będzie to taki szpaler przed nim z takich drzew miododajnych. Będziemy mogli złożyć zamówienie na 15 drzew o nazwie Głuk, jedno- lub dwuszyjkowych i 15 śliw wiśniowych, czyli to będą takie urokliwe drzewa. Wiem, że pan sołtys miejscowości Szczepidło razem z Radą Sołecką bardzo dba o to, żeby to podlać, więc bardzo w tym momencie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, bo posadzić to jedno, a dbać to drugie, ale na szczęście, chociaż są to jednostki, ale one dbają o te tereny, bardzo za to dziękuję. No i dosadzimy wobec tego drugi szpaler takich ładnych drzew. Oczywiście w kolejnych latach, jeśli ten projekt będzie trwał, a na razie są takie zapowiedzi, będziemy na kolejnych gminnych miejscach dosadzać te drzewa miododajne, bo na to są po prostu fundusze.
1: Do gminy Krzymów jeszcze zajrzymy. 1/3 rejestrowanych aut jest przez urzędomat. Takie rozwiązanie to strzał w dziesiątkę. Mieszkaniec otrzymuje SMS z kodem PIN, a na odbiór dokumentu ze skrytki ma zazwyczaj do 72 godzin.
2: Dzień dobry, Wietrzykowski Marcin, naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie.
1: Urzędomat w Starostwie Powiatowym w Koninie, można powiedzieć śmiało, że spełnił swoje zadanie.
2: Tak, mamy bardzo pozytywny odbiór przez klientów, którzy chwalą to rozwiązanie za dostępność, za elastyczność, elastyczność w zasadzie w stosunku do nich, gdzie mogą sobie we własnym zakresie dostosować jakby moment, dzień, godzinę, w którym chcą odebrać dokument z urzędu. Urzędomat jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i mamy ze statystyk informację, że połowa dokumentów jest odbieranych rzeczywiście poza godzinami pracy urzędu, więc to są godziny popołudniowe, wieczorne, czasami wczesnoporanne, a nawet i nocne. Stąd też myślę, że to jest wyjście też takie do klienta w kierunku umożliwienia jakby większego zakresu czasowego do wydawania tego dokumentu dowodu rejestracyjnego.
1: Powiedzieliśmy sobie o godzinach odbioru, natomiast ile dokumentów średnio jest odbieranych rocznie dzięki temu urzędomatowi?
2: Urządzenie zostało uruchomione dokładnie 15 stycznia 2025 roku. Przez rok użytkowania wydanych było 5600 dokumentów dowodów rejestracyjnych, co stanowi około 1/4 wszystkich dokumentów, które wydawane były w Wydziale Komunikacji. Natomiast na ten moment, na dzień dzisiejszy, mamy wydanych około 6350 dokumentów, także jest to stały, można powiedzieć, wzrost tej liczby. No i funkcjonuje to urządzenie, praktycznie jest załadowane 2 razy w tygodniu bądź 3 razy w tygodniu.
1: Może to jest jak gdyby na pewno ułatwienie dla klientów starostwa, natomiast czy dla pracowników?
2: Praca związana z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, czy to w urzędzie przy okienku, czy to w urzędomacie, jest w zasadzie ta sama, ponieważ dokumenty muszą być w ten sam sposób przygotowane do wydania. Angażuje to dokładnie taką samą ilość czasu, więc dla pracownika nie skraca to czasu obsługi, natomiast klient ma elastyczną możliwość odbioru tego dokumentu wtedy, kiedy jemu akurat pasuje w wyznaczonym 48-godzinnym czasie, podobnie jak działają urządzenia do odbierania paczek.
1: Właśnie przy składaniu dokumentów, jak gdyby ten klient, że tak powiem, dostaje jakiś, jak to wygląda, dostaje jakiś kod, który umożliwia mu potem odebranie tych dokumentów urzędomacie?
2: Tak, klient składając wniosek o rejestrację pojazdu, deklaruje na odwrocie wniosku chęć odebrania takiego dowodu w urzędomacie ze wszystkimi zaznaczonymi.

0: różnymi wytycznymi i informacjami. Następnie podaję numer telefonu, na który otrzymuję SMS-a z kodem do odebrania tego dowodu rejestracyjnego w momencie, kiedy będzie on umieszczony w urzędomacie i korzystając z tego kodu chcę informację SMS-em o tym, że jego dowód jest do odbioru w urzędomacie i po prostu i odbiera ten dowód rejestracyjny.
1: I dzięki temu nie musi stać w kolejce.
0: Tak, to jest na pewno zaleta, że nie ma obowiązku, czy tak powiem, w urzędzie odbierać tego dowodu i często osoby też nie muszą brać urlopu, dnia wolnego czy w inny sposób próbować zarządzać swoim czasem, aby ten dowód odebrać, tylko odbierają go po prostu w wolnej chwili. W przypadku nieodebrania dowodu rejestracyjnego w urządzeniu, dowód taki po określonym czasie na przechowywanie, czyli po 48 godzinach, wraca z powrotem do urzędu i jest do wydania, przygotowany do wydania przy okienku, także klient, jeżeli nie uda mu się odebrać w wyznaczonym czasie, zawsze może go odebrać tradycyjnie w urzędzie.
1: Czy myślicie o poszerzeniu jak gdyby tych usług?
0: Chcielibyśmy jakby wychodzić z propozycją dla klientów również przekazywania innych dokumentów w ten sam sposób, natomiast na moment obecny nie ma regulacji prawnych, które by mogły służyć, żeby takie rozwiązanie powstało. Dziękuję bardzo.
1: Wyjaśnił Marcin Wietrzykowski ze Starostwa Powiatowego w Koninie. O ulepszenie miejskiej aplikacji M-Mieszkaniec walczą młodzi liderzy aglomeracji Ziemi Konińskiej. Chcą również ją wypromować, bo jak twierdzą, dużo osób nie wie o jej istnieniu.
2: My chcemy zmodernizować aplikację M-Mieszkaniec, która jest tutaj na terenie Konina. Chcemy też jakby nakierować miasto, może nie inaczej, nie nakierować, a bardziej pomóc mu w promocji aplikacji. Dużo osób nie wie, że taka opcja jest tutaj. Chcielibyśmy wprowadzić trochę nowych, unikatowych rzeczy, tak aby ułatwić społeczności i ułatwić miasto też zarządzaniem, bo wiadomo, że administracja nie jest w stanie wszystkich problemów załatwić, wiele rzeczy też nie może od razu zobaczyć. No, myślę, że nasze nowe opcje pozwoliłyby właśnie społeczności dać taką większą szansę na dotarcie. Na takiej zasadzie, że miasto to zauważy i miasto będzie chciało to wprowadzić albo ewentualnie odrzuci pomysł. Dużo jest takich opcji, no w zasadzie, no są oczywiście opcje potrzebne, tak jak zgłaszanie jakichś problemów na drodze, tak samo możemy zgłaszać jakieś problemy na zasadzie uszkodzeń w mieście, no jednakże brakuje tutaj kilku rzeczy. Miasto też nie miało wpływu na budowę tego, bo to jest dzierżawiona aplikacja, na zasadzie, że ktoś po prostu, nie wiem, czy to kupują jednorazowo, czy jest jako subskrypcja, no jednakże można też wprowadzić nowe opcje, no, o które właśnie walczymy. Zdajemy sobie sprawę, że dodanie nowych opcji to też są bardzo duże koszty, no jednakże no, wiadomo, w 2027 będzie nowy budżet miasta, no te pieniądze mogą też pójść w dobre, mogą zostać też bardzo dobrze wykorzystane. My walczymy na przykład o otwarte forum dyskusyjne, aby i czy to młodzież, czy to też osoby starsze mogły otwarcie rozmawiać na tematy, na przeróżne tematy w mieście. Czego im brakuje, co jest jakimś większym problemem. No myślę, że to by było coś fajnego rzeczywiście. Osoba, która będzie nad tym panować, można to tak to nazwać. Osoba, która będzie moderować tą aplikację, rzeczywiście będzie widzieć, jakie są problemy w mieście, co może miasto zrobić lepiej. Dużo osób rozmawia o problemach w mniejszych kręgach, nie porusza tematów bardziej publicznie, przez co jakby no, nie możemy zmienić czegoś, jeśli administracja tego nie widzi. Z 700 osób, które zaankietowaliśmy, nawet nie wiedziało o tym, że taka aplikacja istnieje, tak? Mamy ponad 500 podpisów ludzi, którzy chcą zmienić, chcą dodać te nowe rzeczy. Mamy też 200 osób ankietowanych, które wyraźnie wskazało, że nie wiedzieli nawet o takiej aplikacji. Chcielibyśmy właśnie też nakierować miasto, co mogliby w tej sprawie zrobić troszeczkę lepiej.
3: O pomocy sąsiedzkiej też chcemy, żeby na przykład, tak tutaj piękny przykład damy, że jak jest starsza pani, która złamała na przykład nogę, to żeby mogła też po prostu tam

0: zapytać, tylko jakby albo powiedzieć po prostu, że potrzebuje na przykład zakupów albo różnych rzeczy i też, żeby wolontariusze mogli przyjść i jej w tym też pomóc, żeby nie musiała ze wszystkim sobie sama radzić.
1: Chcemy wprowadzić właśnie też opcję, która pozwoli młodym ludziom się promować. Na zasadzie ktoś tworzy konkurs, jest to widoczne, łatwiej dostępne. Chcieliśmy też wprowadzić opcję przewodnika po mieście, bo wiadomo, że mieszkaniec prowadzi, jakby aplikacja mieszkaniec jest dostępna głównie w Wielkopolsce, więc osoby z Wielkopolski bez problemu mogłyby zaznaczyć sobie miasto Konin i też wiedziałyby, w które miejsce się wybrać, które warto zobaczyć, jakąś historię poznać związaną z naszym miastem. Myśleliśmy też, żeby stworzyć taką zakładkę dla młodzieży, żeby nasi rówieśnicy mogli właśnie poruszać tematy pokroju, mają gdzie się spotkać, co, gdzie mogą pójść. Nie ma co ukrywać, no nie ma tutaj zbytnio dużo rzeczy dla młodzieży, tak? Myślę, że oprócz jakichś takich zajęć pozalekcyjnych, żeby pójść się spotkać ze znajomymi, no to jest to ograniczona przestrzeń. To też można zmienić na przestrzeni, wiadomo, nie roku, ale 5-10 lat, to myślę, że tak. Chcielibyśmy wesprzeć miasto właśnie w promocji wśród młodych mieszkańców, wśród osób starszych. Wiadomo, że też nie każda osoba starsza, senior potrafi płynnie korzystać z telefonu. Myślę, że warto by było wprowadzić może jakieś warsztaty na przykład, w których osoby młodsze, osoby starsze mogłyby się integrować i właśnie rozwijać swoje umiejętności, tak jak osoby starsze na przykład mogłyby rozwijać umiejętności korzystania z jakiegoś telefonu. No osoby, wiadomo, że osoby starsze też mają dużo do zaoferowania, więc myślę, że to by było z korzyścią dla obu stron. No tak jak teraz staramy się też o promocję swoich działań. Wysłaliśmy do różnych redakcji informację prasową, więc też troszeczkę chcemy rozpromować nasze działanie, więc na razie to jest nasz taki plan działania na najbliższy czas.
2: Wyjaśnił Erik, lider aglomeracji Ziemi Koni.

0: pierzastego przyjaciela, co robi, a on patrzy mi na ręce z góry.
1: I on nie ucieknie?
0: Nie, nie ucieknie, chociaż się zdarzają takie też sytuacje, że sobie potrafi ptak odlecieć, ale proszę Państwa, sprawa jest tego typu, trzeba powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie ptak drapieżny nigdy nie będzie naszym przyjacielem. Nigdy nie będzie naszym przyjacielem, on nas traktuje jak bankomat, jako dostarczyciela po prostu pożywienia. I w związku z tym po prostu tak długo, dopóki będzie głodny, to będziemy w kręgu jego zainteresowań. Dlatego właśnie to ważenie. I w tym momencie przywołujemy go, pokazując mu pokarm, przywołujemy mu wydając odpowiednie dźwięki, czy to gwizdzący, czy za pomocą gwizdka, czy za pomocą innych sygnałów. Oczywiście przywołujemy i on nam siada na ręce. Do tego służy specjalna rękawica sokolnicza i cały ten osprzęt związany z sokolnictwem, czyli torba sokolnicza, nam wiadomo, do celów już takich bardziej reprezentacyjnych to jest kapelusz, no i linkę odpowiedniej długości, no i zaczyna się cały proces, jak takiego świeżego, młodego ptaka otrzymujemy cały proces wychowywania, adaptacji do naszych warunków i pracy z tym ptakiem. Co mogę powiedzieć na temat tego uczenia ptaka? Jest to powtarzalność, nieprzeciętna powtarzalność na każdym kroku, codziennie, z uporem, i to wszystko można stracić w jednej chwili. Dosłownie ptak potrafi odlecieć w ciągu godziny, dwóch, potrafi zdziczeć i po prostu cała nasza praca idzie na marne. Mój Oluś też odleciał, też miałem takie zdarzenie tutaj, zasmakował wolności, ale to było spowodowane moją niewiedzą dotyczącą ilości pokarmu, które jemu podawałem. Po prostu go przekarmiłem i stwierdził najprawdopodobniej, że natura jest mu bliższa niż człowiek, który mu daje jedzenia, którego nie potrzebuje już w tym momencie w takiej ilości. Sobie poleciał. Najpierw poleciał, był nieobecny jeden dzień. Straciłem już wszelką nadzieję i na drugi dzień, jak przyjechałem tutaj na strzelnicę i tylko usłyszałem, jak zacząłem coś tam rozmawiać przez telefon i usłyszałem tylko takie chropotanie pazurami o blachę na dachu i jego odgłos typu pi, pi, no to już wiedziałem, że Oluś do mnie wrócił. Byłem przeszczęśliwy i nie da się ukryć, że no szczerze fajnie, zaskoczony mile. Myślałem, że już to mam za sobą, no ale okazało się, że po pewnym czasie Oluś znowu dał drapaka, ale teraz już na kilka dni. No i szukanie, znów straciłem nadzieję. Okazało się, że przyleciał. Nawet nie dał się podejść do siebie, dopiero po tam wielu próbach i tak dalej udało nam się go chwycić i zaczęła się nauka od wszystkiego, od samego początku, czyli byłem w punkcie wyjścia. No i to no, masakra po prostu, jeżeli chodzi o ilość czasu, pracy i tak dalej. Są to bardzo inteligentne stworzenia, bardzo inteligentne, które rozpoznają podobno do 20 twarzy, nawet reagują na kolor odzieży, w której chodzimy. Ja na przykład niedawno odkryłem, że mój Oluś strasznie, nie wiem czy inne też, ale mój na pewno nie lubi czerwieni, jak mam na sobie koszulę w tym czy pod koszulkę. No i w związku z tym po prostu zwracać muszę uwagę, w jakim stroju wchodzę do niego, bo od razu się zaczyna denerwować, staje się nerwowy i po prostu ta praca jest bardzo, bardzo utrudniona.
1: Skąd w ogóle pomysł na taką pasję?
0: W ogóle od momentu, kiedy zacząłem tutaj swoją działalność na tej strzelnicy, stwierdziłem, że ma ona tak ogromny potencjał, że bardzo bym chciał, to jest moje takie ogromne marzenie, aby móc tutaj zaprezentować inne zwierzęta, nie tylko ptaki. I wszystko idzie w tym kierunku, żeby tak zrobić, żeby te wycieczki dzieci, młodzieży, które przyjeżdżają i idą sobie na drugą stronę, na Złotą Górę, mogły również wejść do mnie na strzelnicę i sobie poobcować z tym żywym stworzeniem, zobaczyć, jak to sobie fajnie chodzi. Nie da się ukryć, samo obcowanie z czterech stron lasy, natura, świeże powietrze, te zwierzątka fajnie by sobie chodziły. Jestem na etapie realizacji tego pomysłu. Co z tego wyjdzie i kiedy, nie wiem. Na razie jest pierwszy etap, czyli ptak drapieżny, towarzyszący, i jest to niesamowita atrakcja, a nie ukrywam, że tych pokazów sokolniczych teraz w tej chwili w kraju jest coraz to więcej. Na Facebooku można zauważyć różne grupy. Usługi sokolnicze są w modzie. Ja tego nie robię. Mój ptak dostaje pożywienie, nie musi polować. Żeby natomiast polować z ptakiem drapieżnym, trzeba spełniać określone warunki, czyli przede wszystkim być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i uzyskać uprawnienia do

0: tego, żeby takie polowania przeprowadzać, oraz oczywiście mieć zgodę na to, żeby takiego zwierzaka sobie tam upolować w obwodzie łowieckim.
1: Na razie Olek jest sam. Myśli pan o zakupie koleżanki dla niego?
0: Czy bardziej, powiem szczerze, koleżanki samiczki Harisa są bardziej agresywne, są większe i nie ukrywam, bo muszę też to zdradzić, że wybrałem właśnie Harisa ze względu na to, że te ptaki są ptakami, które się relatywnie w opinii sokolników doświadczonych relatywnie łatwo układa. Najtrudniej układa się orły. No, orła na razie nie planuję posiadać, ale bardziej myślałem nad tym, żeby powiększyć tą swoją ptasią rodzinę o inny gatunek ptaka. Albo sokoła, albo okrogulca. Zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. No, nie da się ukryć, że nie chciałbym, żeby moja, że tak powiem, pasja poszła w kierunku innego ptaka kosztem tego pierwszego, żeby się nie okazało, że po prostu będzie odczuwał jakiś tam dyskomfort. Jako ciekawostkę jeszcze powiem państwu, że harisy są jedynymi ptakami, które polują zbiorowo. Generalnie wszystkie drapieżniki polują pojedynczo, natomiast harisy potrafią zespołowo polować i to jest bardzo rzadka umiejętność. No, taka wśród ptaków, tak jest. Jest to piękny ptak, duży, jego waga w przypadku samca sięga takiego zdolnego do lotu, sięga około 680 gramów i powiedzmy, oczywiście tam są plus minus tam te 20, natomiast mój Oluś zostawił mnie, jak miał 750 gramów i poleciał sobie w siną dal. Dopiero jak zgłodniał, to przypomniało mu się, że jest w domu. No, nie da się ukryć, że taki ptak, ktoś tam może pomyśleć, że no te szpony, że krzywdę zrobi. Rzeczywiście nie można dopuścić do takiej sytuacji, kiedy nam usiądzie na ręce i niekoniecznie na rękawicy, tylko chwyci nas. Nie wolno wydać żadnego okrzyku, nie wolno się spłoszyć, dlatego że one to po prostu zapamiętują i wiedzą, że w tym momencie my się boimy tego i może ta cała nasza praca wychowawcza pójść na marne. Natomiast no, generalnie jakieś tam skutki uboczne takiego siadania też mogą być, no bo jeszcze jedna rzecz, którą mit muszę, że tak powiem, złamać. Chodzi o dziób. Dziób generalnie służy do, przynajmniej harisowi, służy do rozrywania pokarmu. Nie do tego, że on jest zakrzywiony. To nie jest ostry dziób, którym tam powiedzmy można zrobić komuś jakąś tam ogromną krzywdę. Oczywiście on dziobnie, ale nie na tyle, żeby tam, jak sobie wyobrażamy, że rozerwie nam w drobny mak tam ciało i tak dalej.
1: Ale może zrobić krzywdę człowiekowi?
0: Jak każde zwierzę w sytuacji zagrożenia życia, czy powiedzmy spłoszone, może zrobić krzywdę, no trzeba się z tym liczyć, aczkolwiek nie słyszałem o takim przypadku. Dla mnie jest przyjacielem, jest mi bardzo bliski i cieszę się strasznie, że mój wybór poszedł we właściwym kierunku, w tej chwili tak uważam i myślę, że tak będzie zawsze.
1: Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ten ptak nie dzicze, jest zbyt szybko.
3: Magazyn lokalny.
2: Ruszamy z informacjami. Integracja sensoryczna, terapia biofeedback, terapia VR oraz trening słuchowy metodą Tomatisa. Przedszkole w Kramsku oferuje terapie, które stanowią uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych i pedagogicznych.
4: Nazywam się Barbara Dudkowiak, jestem dyrektorem przedszkola i żłobka gminnego w Kramsku.
1: Co tutaj się dzieje, pani dyrektor?
4: Same dobroci. Mamy cudowną kadrę, która wspaniale pracuje z dziećmi, zarówno z dziećmi, które no, prawidłowo się rozwijają, jak i z tymi, które trafiają do nas z opiniami, z orzeczeniami. Mamy mnóstwo nowoczesnych metod. Znaczy specjalistów w każdej dziedzinie do feedback, Tomatis, VR, czyli wirtualna rzeczywistość. Mamy własną salkę integracji sensorycznej, do której też mamy własnych specjalistów, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia z integracji sensorycznej. No logopedy już mieliśmy wcześniej, ale też mamy sporo godzin dla logopedy. Jest pedagog specjalny, psycholog. No także jesteśmy, myślę, że wyposażeni nie tylko w cudowny sprzęt, ale także we wspaniałych ludzi, którzy potrafią i chcą pracować z dziećmi.
1: Pani dyrektor, aktualnie ile dzieciaków macie pod swoją opieką?
4: W całym przedszkolu mamy około 160, bo dzieciaki nam cały czas dochodzą w trakcie roku szkolnego, ale myślę, że około 160 jest na pewno. Natomiast

0: W żłobku mamy 42.
1: Z tych wszystkich dobroci, o których pani dyrektor powiedziała, ile mniej więcej procentowo, czy możemy określić, ile dzieci korzysta? Chodzi mi o to, żeby pokazać mniej więcej obraz, jakieś zapotrzebowanie właśnie na tego typu rzeczy.
0: Ja myślę, że nie 100%, ale myślę, że jakieś 70% na pewno, dlatego że realizujemy projekt, który umożliwia korzystanie z tego wszystkiego wszystkim dzieciom, nie tylko tym, które mają opinie i orzeczenia. Panie tutaj, tak, z obserwacji, zwłaszcza tutaj nauczycieli, pedagoga specjalnego, dzieci nawet nie mając opinii czy orzeczenia są kwalifikowane na zajęcia, które wpływają na ich rozwój i ułatwiają im później wejście do nowego etapu edukacyjnego, jakim jest szkoła.
1: Czyli generalnie wy, jak gdyby tak brzydko powiem, selekcjonujecie te dzieci i wkładacie je na odpowiednie zajęcia, tak?
0: Znaczy selekcjonujemy, no może można też tak powiedzieć, ale to jest tak, że na przykład pół roku korzystają z jednych zajęć, ale mogą w następnym półroczu na przykład korzystać z zupełnie innych zajęć, już nie takich specjalistycznych, tylko z tańca, mamy kółko matematyczne, które też prowadzą nasze nauczycielki. Także to nie są tylko zajęcia specjalistyczne, ale także inne zajęcia rozwijające, ogólnie rozwijające dzieci.
1: Pani dyrektor, czy jeżeli dzieci z innych gmin chciałyby skorzystać z tego wszystkiego, to czy jest taka możliwość?
0: Oczywiście, pod warunkiem, że zgodnie z naszym regulaminem rekrutacji mamy miejsca dla tych dzieci, bo w pierwszej kolejności oczywiście przyjmujemy dzieci z naszej gminy, oni mają pierwszeństwo, natomiast jeżeli zostają wolne miejsca, to jak najbardziej rekrutujemy też dzieci spoza gminy i mamy takie dzieci. Natomiast nie przyjmujemy z zewnątrz na zajęcia takie dodatkowe, ponieważ no w ramach projektu nie mamy takich możliwości, żeby jeszcze, nie wiem, dodatkowo te gabinety uzupełniać po godzinach popołudniowych, tylko wszystko jest prowadzone w godzinach pracy nauczycieli.
1: Skąd pomysł w ogóle na stworzenie tych wszystkich pomieszczeń, pani dyrektor?
0: Znaczy to co, była stara szkoła, która stała trochę odłogiem. My jako przedszkole cały czas borykaliśmy się z problemem, że mamy za mało miejsc, dużo dzieci nie dostawało się do naszego przedszkola, umieszczane były na liście rezerwowych, no i powstał pomysł, że może by zaadoptować ten budynek, no, który był właściwie niewykorzystany. No i z tym pomysłem skierowaliśmy się, zresztą w tym udział brali też nasza pani wicewójt, przewodniczący, znaczy zastępca przewodniczącego rady, pan Dariusz Matczak, nasza pani sołtys Halina Rogowska. Wystąpiliśmy po prostu z taką petycją do pana wójta, czy nie byłoby możliwości pozyskania jakichś środków. No i wtedy się zaczęło. Najpierw projekt był właśnie na odremontowanie tego budynku, na pozyskanie środków, na te wszystkie odnawialne źródła energii. My jesteśmy przedszkolem, które jest takie ekologiczne. Mamy pompy ciepła, mamy fotowoltaikę, mamy rekuperację w przedszkolu. Nie korzystam, że tak powiem, z węgla i innych środków opałowych. Mamy już to sprawdzone, działa, bo jesteśmy już drugi rok, więc zima była w tym roku sroga. U nas było cieplutko, aż za ciepło, czasami musieliśmy trochę przykręcać kurki. No a później powstał drugi projekt, żeby w ogóle, no skoro już jest piękny budynek, to trzeba go super doposażyć. I tu, nie omieszkam wspomnieć, że bardzo wspierała mnie wtedy moja pani sekretarka, pani Dorotka Żabierek, która pomagała mi w kolorystyce, w zakupie wszystkich sprzętów, mebli. Natomiast nieocenioną pomocą w wymyślaniu tych nowoczesnych metod była właśnie pani Marzenka Jąkalska, moja pani pedagog specjalna. To ona wymyśliła tego, to Matisa, te biofeedbacki. No i tak to ruszyło.
1: Że podziękujemy pani dyrektor i przejdziemy tutaj do pani.
0: Dziękuję bardzo.
2: Marzena Jąkalska, pedagog specjalny w przedszkolu gminnym Kramsku.
1: No właśnie pani, że tak powiem, rozdysponuje tutaj tymi wszystkimi dobrociami. O czym mówimy właściwie, bo tutaj padło wiele takich słów, których są mi obce, a pani na pewno je doskonale wyjaśni.
2: Znaczy mamy szereg terapii, one są już właściwie dostępne na rynku i one są też znane, natomiast one są wszędzie płatne, że tak powiem. No tu wyszliśmy z taką propozycją, że dzieci korzystają w ramach projektu. Są to terapie ogólnorozwojowe, wspierające rozwój i wszystkich tych umiejętności, że tak powiem, akademickich, które one w przyszłości zaprocentują tak naprawdę w szkole. Natomiast no, są te bariery teraz, trudności dzieci. Dzieci właściwie bardzo dużo ma opinii z poradni, orzeczeń i te wszystkie metody, które tutaj między innymi, jak wspominała pani dyrektor, czyli metoda

0: duchowa, to Matisa, ona jest nie tylko dla dzieci, tych, które potrzebują bardziej niż dzieci, że tak powiem, w normie, ale też dla dzieci, które są najbardziej potrzebujące, też na przykład i z dysleksją, i z padaczką, nawet epilepsją, i z ADHD. Więc co to jest właściwie za terapia? Może tak powiem króciutko, że to jest właściwie trening słuchowy. Trenujemy słuch, mięśnie ucha, tak? Dzieci, które mają większe problemy z przetwarzaniem słuchowym, czyli z brakiem koncentracji, czasami tak jest, że słuch jest w normie, a dziecko i tak pomimo wszystko nie słyszy, te informacje do niego nie docierają, więc nieprawidłowo właściwie te dźwięki wpadają do mózgu i stąd mają te duże trudności. Podczas zajęć zakładamy słuchaweczki, gdzie słuchają dzieci Mozarta, ewentualnie chorały gregoriańskie. To bardzo fajnie wpływa na koncentrację. Dzieci w tym czasie mało mówią, nie jedzą, nie piją, ale integrują się ze sobą, bo ponieważ mam stanowiska na dla 4 osób. Układają sobie puzzle, no trochę też rozmawiają, bo przy dzieciach takich od 3 do 6 lat to wiadomo, że trudno, żeby nie mówiły. Natomiast mamy też biofeedback, gdzie fale mózgowe, to też bardzo dobrze dla dzieci ADHD i na koncentrację wpływa. Mamy integrację sensoryczną, gdzie wiadomo, w tej chwili dzisiaj to już właściwie każde dziecko powinno korzystać z tego dobrodziejstwa, że tak powiem, przez te internety, telefony i tak dalej, mało ruchu, więc chociaż integracja sensoryczna, no ma troszeczkę inny, że tak powiem, zasięg, ponieważ on musi trochę uregulować te wszystkie zmysły, natomiast no, sam ruch już powoduje, że ta integracja sensoryczna wpływa ogólnorozwojowo i bardzo dobrze na dzieci. Później my tak mamy to Matisa, biofeedback, integracja sensoryczna, no i jeszcze bardzo fajna sprawa, gdzie właściwie do takich metod rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystujemy terapię VR, czyli ta wirtualna rzeczywistość, zakładamy takie okulary, okulusy i dzieci mogą wchodzić w taką troszeczkę inną rzeczywistość, bardzo fajną, i to jest najbardziej, że tak powiem, popularne i najciekawsze dla dzieci, bo tam właściwie z takiego różnego światu, tak, z takiego imersyjnego mogą korzystać.
1: Te wszystkie rzeczy, co mają dać tym dzieciom?
0: Przede wszystkim to satysfakcję z tego, że korzystają. Rozwój, bo to wszystko wpływa na wszelkiego rodzaju trudności, aczkolwiek nawet dzieci, które nie mają trudności, to one mają wspierać ten rozwój, tak, żeby one się jeszcze lepiej rozwijały. Natomiast, bo to nie zaszkodzi, tak, na pewno nie zaszkodzi. Natomiast bardzo fajnie, ja mówię, przy wszystkich dzieciach, które mają trudności z przetwarzaniem słuchowym, z koncentracją, z wszystkimi zaburzeniami jak dysleksja, ADHD, później mamy autyzm, zespół Aspergera, epilepsja, to wszystko służy dla dobra tych dzieci i ich rozwój.
1: Można powiedzieć, że dzięki temu te dzieci małe mają taki lepszy start w przyszłość?
0: O wiele lepszy. O wiele lepszy. Te wszystkie terapie, które są na rynku, to są dostępne, ale są bardzo drogie, nie każdego stać, więc ja myślę, że tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzicom, a zwłaszcza dzieciom. Zwłaszcza dzieciom właśnie na takich małych miejscowościach, gdzieś tam nawet takich terenach wiejskich, gdzie nawet rodzice nie słyszeli, ponieważ na początku to naprawdę trudno było nawet nie rozpropagować i mówić, natomiast po roku, właściwie trochę więcej, po tym czasie, kiedy już prowadzimy te zajęcia, to rodzice sami się już domagają i właściwie wiedzą, z czym do nas i do kogo i do której specjalistki chcą się udać. Tak samo poradnia w Koninie już nas też troszeczkę inaczej, że tak powiem, traktuje, bo kiedy dostaje opinię, to też mamy już właściwie o wiele więcej punktów, tak, które możemy zaoferować dzieciom. Oni wiedzą, że możemy, więc my mamy zapisane, tak, zalecenia, że i czy integracja, czy właśnie przetwarzanie słuchowe, i to jest fajne, to jest super. No.
1: To inne przedszkola pewnie Wam zazdroszczą?
0: Bardzo nam zazdroszczą i tutaj bardzo dużo osób z zewnątrz by chciało się dostać i korzystać z tych terapii, nie? No niestety zasady są takie, a nie inne. Być może po ukończeniu tego projektu wyjdziemy trochę naprzeciw też i trochę innej społeczności.
1: Możemy powiedzieć, ile w ogóle dzieci jest w Waszym przedszkolu, które faktycznie potrzebują tej terapii, tych wszystkich terapii?
0: To znaczy tak, ja uważam, że dzieci to właściwie wszystkie powinny korzystać. Tak samo powinny być wszystkie przebadane dzisiaj w poradni i właściwie każdemu dziecku by nie zaszkodziła taka integracja sensoryczna, nie zaszkodziłoby i biofeedback by nie zaszkodził, natomiast terapia VR to już w ogóle jest kreatywność i tutaj budowa swojego ego nawet, nie? Ja uważam, że na dzień dzisiejszy

0: rośnie, a i miejsc, gdzie można spotkać te ogromne zwierzęta, jest coraz więcej.
1: Ogólnie to wszystkie zwierzęta praktycznie występują na leśnictwie koni. Od takich drobnych gryzoni, owady, ale ja może wymienię takie ciekawe, które po prostu no, robią wrażenie, jeżeli idziemy do lasu. Czyli duże ssaki. No bo to najczęściej widzimy, to nam się podoba i to fajnie wygląda. Nie mówiąc o tym, że mamy bardzo dużo ptactwa, bo nasz teren jest, po pierwsze, jest mnóstwo jezior, mnóstwo różnorodnych drzewostanów, to ptactwo ma bardzo dużą bazę pokarmową, dzięki czemu po prostu no, jest, ściąga tu praktycznie z całej Polski. Mamy cieplejsze te wody na jeziorach, mamy chłodniejsze, więc każdy ptak może znaleźć odpowiednie warunki dla siebie. Z takich ciekawych ptaków to na pewno mamy bielika. To jest bardzo ładny, duży ptak, drapieżny, jest u nas od co najmniej 20 lat, pojawiają się nowe pary, co roku praktycznie jest lęk, więc to już świadczy o tym, że on ma się tutaj dobrze, to jest tak pod ścisłą ochroną, więc nie mogę zdradzić miejsca, w którym możemy go spotkać, ale na pewno możemy go często zobaczyć. Mamy bociana czarnego. To też jest gatunek pod ochroną, też wyznacza się do niego strefę. I ta strefa jest, no ja pracuję w nadleśnictwie około 15 lat i to gniazdo z tym bocianem jest co najmniej tyle, jak nie dłużej. To my wiemy, gdzie on jest i tak ma po prostu pobyt. Ale przechodząc do takich zwierząt, które wszystkim się podobają, czyli ssaki. Mamy mnóstwo jeleni, do takich naprawdę bardzo ładnych. Bardzo ładne, mówię, mam na myśli takie, które mają potężne poroże, dobrze zbudowane, takie praktycznie jak jelenie, które występują w górach. To jest taki fenomen, jeżeli chodzi o nasze nadleśnictwo, bo my mamy zwałki. Dla jednych plus, dla innych minus. No, dla zwierzyny zwałki to jest miejsce, gdzie mogą spokojnie się rozwijać, wychowywać młode, to jest trudno dostępny teren. No i jest to jakieś tam urozmaicenie krajobrazu. Naprawdę nie oceniam, czy to się podoba ludziom, czy nie. Zwierzynie się podoba. Także mamy jelenie. Co roku we wrześniu możemy oglądać na łąkach koło kamienicy potężne rykowisko. Mamy mnóstwo saren. Zresztą to chyba wszyscy widzą, bo sarny są, no, całą zimę praktycznie występowały na polach. Teraz zaczęły wracać do lasu, no bo no, poszukują pożywienia, no i tego schronienia, bo zimą szukały jedzenia, no to najłatwiej jedzenie znaleźć jest na polach, teraz wracają do lasu, gdzie jest troszkę inaczej. Mamy mnóstwo dzików, mamy mnóstwo lisów, zajęcy, nie wiem, bażantów. Jeżeli chodzi o bażanty, no to dlaczego nie wspominam? Bo często mamy telefony, że pojawiają się już nawet na ogródkach działkowych, na, nie wiem, na podwórkach. Także widać, że tego ptactwa też jest bardzo dużo. No i mamy największe ssaki na naszym terenie, czyli łosie. Coraz więcej ludzi też tam zgłasza, że widzieli łosia, że przechodził tu czy tam, bo jeszcze, bo czy to już nie jest tak, jak było, nie wiem, 5-10 lat temu, kiedy jak się pojawił w jakiejś miejscowości łoś, to mieliśmy od razu 20 telefonów, że co to jest, bo przechodzi. Ludzie się już jakby przyzwyczaili do tego, że te łosie są, no zresztą nie ma się co dziwić. No, na naszym nadleśnictwie mamy ponad 130 sztuk tych zwierząt, więc no praktycznie chyba każdy miał możliwość zobaczenia tego łosia. Jak kiedyś mieliśmy te łosie tylko na Brzeźnie, to na leśnictwie Brzeźno, czyli po południowej stronie Warty i leśnictwo Tokary, czyli to jest od Ślesina w kierunku na Sąpolno, tak w tym momencie praktycznie te łosie występują już wszędzie. Dla łosia nie jest problemem przejście przez Wartę, więc on jest i po północnej, i po południowej stronie. Więc w okolice Goliny również możemy spotkać łosie. Możemy spotkać w Puszczy Bieliszewskiej łosia. Także możemy spotkać na Skulsku, czyli Jeziora Wilczyńskie, ta północna nasza strona. Więc tak naprawdę w każdym miejscu naszego nadleśnictwa są już łosie. Często możemy też spotykać łosie, jak przechodzą z jednego kompleksu do drugiego i wtedy wychodzą na pola. I naprawdę robi to wrażenie, bo nieraz widziałem, jak jechałem samochodem, i na przykład ludzie się zatrzymują specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć łosia, bo akurat sobie idzie. On wygląda tak ślamasko.

bezczelnie, tak spokojnie, ale proszę pamiętać o jednym, to jest dzikie zwierzę i naprawdę może nam zrobić krzywdę. Więc noga z gazu, nie płoszymy, bo nigdy nie wiemy, co to dzikie zwierzę zrobi, jeżeli zostanie wystraszone. Pojawiają się u nas wilki. Tak, to są wilki przechodnie, nie mamy stałej watachy, nie mamy miejsca, w którym te wilki jakby występowały cały czas. One przychodzą z innych nadleśnic, albo z północy, z Wiradza, albo z południa, czyli Turek i Grodziec. Mamy, nie wiem, mnóstwo lisów. Jedni uważają lisa za szkodnika, no bo wyjada drobną zwierzynę. Inni uważają, że lis jest piękny. No, no, dla każdego zwierzęcia w naturze jest miejsce. Więc jeżeli jest zachowana ta równowaga, to wszystko jest dobrze. Im więcej tych zwierząt będzie u nas, tym ta równowaga bardziej się jakby ustabilizuje i będzie jakby łatwiej regulowana. Nie może być gatunku, który będzie albo za dużo, albo za mało. Często spotykam się z takimi zdaniami, że tak, opiniami, że natura sobie sama poradzi. No, no tak, gdy jest równowaga. No niestety, no, no przez to, że zajęliśmy dużą część natury, tak, wybudowaliśmy miasta, wybudowaliśmy drogi, pozbyliśmy się drapieżników, tak, dopiero teraz my jako lasy próbujemy stopniowo rozbudować tą populację drapieżników, ta regulacja zaczyna jakoś tam pomału działać. Ale no, te stany zwierzyny są naprawdę wysokie i teraz chodzi o to, że jak to pogodzić, no bo zwierzyna robi szkody. Robi szkody na polach, robi szkody w lesie. No ale no, każdy chciałby iść do lasu, każdy chciałby to na pole i zobaczyć tą zwierzynę tak sobie, tak? Jak w stanie wolnym. Więc tu też chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, bo są różne jakby potrzeby społeczeństwa. Teraz za chwilę zacznie się wiosna. Będzie coraz więcej młodych, tak? No i będą agresywne matki, tak? Znaczy agresywne matki. Chroniące swojego nowego pokolenia. No, każda matka dba o swoje dziecko i taki to jest normalny odruch natury, więc jak będziemy się wybierać na spacery, no bo jest ładnie, coraz częściej będziemy z tego domu wychodzić, mało tego, przez tą zimę brakowało nam tego, żeby wyjść do tego lasu, żeby wyjść do tej przyrody, a wyjdziemy do lasu, no bo to jest najprostszy sposób, żeby jakoś, nie wiem, odreagować ten stres, tak, żeby się uspokoić, no bo w zielonym się lepiej odpoczywa. I będziemy spotykać oczywiście te małe zwierzęta. I apeluję od razu, bo chyba co roku apeluję o to, żeby nie zbliżać się do małych zwierząt, znaczy małych, młodych, tak? No bo często, może nie wiem, może z niewiedzy, może z chęci jakby tego, że chcemy zawsze pomagać. Dużo ludzi do nas dzwoni, że na przykład znalazło w lesie, czy gdzieś na łące jakąś małą sarnę, jakiegoś małego liska, jakiegoś małego zająka. I co oni mają z nim zrobić? Najlepsze, co możemy zrobić, to jeżeli nie widzimy, że on jest, nie wiem, ranny, nic mu się nie dzieje, to go zostawić w tym miejscu, nie zbliżać się, nie zostawiać swojego zapachu. Ta matka gdzieś w pobliżu jest, bo ona po prostu odciąga jakby potencjalnego drapieżnika, czyli nas, od swojego młodego. Jeżeli my przyjdziemy, będziemy z tym młodym, nie wiem, dotkniemy go, zostawimy swój zapach, to ta matka do niego nie wróci, no bo ona będzie czuła drapieżnika. No to jest jakby logiczne. I pamiętajmy, nie pomagajmy na siłę, bo my, zabierając to małe zwierzę ze środowiska naturalnego, wskazujemy go na to, że on resztę życia spędzi w ośrodku rehabilitacji. To, no, no, znaczy, zwierzęta bardzo szybko się przyzwyczajają do obecności człowieka. Jeżeli ktoś będzie, to zwierzę będzie karmione przez człowieka, tak, będzie, nie wiem, miało ten kontakt z człowiekiem, no to ono będzie chciało do niego wrócić, więc wypuszczone później do środowiska, ono będzie do tego człowieka wracać, ono będzie agresywne, tak, bo ono będzie chciało od tego człowieka, żeby on jej dał, tak? Dlatego też nie dokarmiajmy tych zwierząt, tak? Oczywiście zimą, kiedy są trudne warunki, myśliwi czy leśnicy wiedzą, jak dokarmiać, czym dokarmiać, w jakich ilościach. My też oczywiście możemy tutaj zrobić jakieś karmniki dla ptaków, tak, coś, co po prostu staramy się tej naturze pomóc. Ale w momencie, kiedy tego pożywienia w środowisku jest dużo, to nie dokarmiajmy, czyli nie zostawiajmy jedzenia gdzieś w niezamkniętych pojemnikach, tak, nie zwabiajmy tych zwierząt,

0: na miejsce, bo później mamy telefony na takiej zasadzie, że ja nie wiem, czemu te dziki podchodzą pod mój dom, czemu niszczą, czemu coś tam, one nie chcą odejść, one atakują, nie wiem, sarny podchodzą pod sam dom, tak, no dlaczego, no bo tam dostali jedzenie, no to on się przyzwyczaja, no to tak jak my, gdybyśmy, nie wiem, wiedzieli, że w danym miejscu dostaniemy coś do jedzenia, no to tam będziemy przychodzić, no bez wysiłku, po co mam chodzić po lesie, szukać tego jedzenia, skoro idąc do człowieka, dostanę to za darmo, bez żadnego wysiłku. Mało tego, często dajemy pożywienie, to co my jemy, dajemy też zwierzętom i to też może im zaszkodzić. My tak nie pomagamy na siłę, pomagamy wtedy, kiedy jest potrzeba. Lepiej zapytać myśliwego lub leśnika o to, co mogę zrobić w tym lesie, niż na własną rękę pomagać, bo ja wiem, że my często chcemy pomóc, ale bardzo często się zdarza, że my bardziej szkodzimy niż pomagamy. Więc to też należy na to zwrócić uwagę. Ale na pewno zwierzęta sobie poradzi. Mamy je naprawdę dużo i też nie wiem, jeżeli widzimy, bo w zeszłym roku mieliśmy taki telefon, że jakiś drapieżnik jakby, no drapieżnik sam z siebie, ze swojej natury musi, jest mięsożerny. W związku z tym on musi polować. I mieliśmy telefon, że nie wiem, że drapieżnik atakuje biedną sarnę. No ale no, taka jest natura, no tego nie powstrzymamy. To się nazywa regulacja. Ten drapieżnik, pojawiając się, czy wilk, czy lis, pojawiając się w środowisku, on w pierwszej kolejności eliminuje najsłabsze osobniki. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma sensu biegać, męczyć się za zdrową zwierzyną. Lepiej złapać to, co jest chore, coś, co się nie nadaje do dalszego życia. I w tym momencie ta populacja danego roślinożercy jest bardziej stabilna, jest bardziej żywotna. I to też jest dobre. Pamiętajmy, natura działa bez człowieka i z człowiekiem od x lat i ona dalej będzie działać. My nie ulepszajmy tego, co natura wypracowała przez miliony lat.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. A na łosie kierowcy powinni uważać szczególnie wieczorem i nad ranem. Tradycyjna strzelnica w Koninie przy ulicy Zofii Urbanowskiej czeka na tych, którzy chcą zapoznać się z pneumatykami.
2: Wojciech Kacprzak, prezes zarządu powiatowej organizacji Ligi Obrony Kraju w Koninie imienia małoletnich podoficerów piechoty.
1: Wchodząc do budynku, tutaj pan Leszek pochwalił się, że macie strzelnicę właśnie, o której chyba tak według mnie mało osób wie.
2: Tak, to strzelnica jest strzelnicą pneumatyczną, posiadająca zatwierdzony regulamin, jak i dopuszczenie do użytkowania. Dlaczego nikt o tym nie wie? Wiedzą. Młodzi ludzie wiedzą, bo kiedyś ona tętniła życiem. Jeszcze parę lat temu tętniła życiem. Szkoły ponadgimnazjalne, wtedy, które funkcjonowały tu na naszym terenie, posiadały koła strzeleckie. I w ramach tych godzin 19, które nauczyciele PO, bo były takie godziny, potrafili przyjść tutaj i często naprawdę brakowało już miejsca na to, żeby kolejne klasy wchodziły. No w tej chwili jest to trochę w okrojonym składzie, bo funkcjonuje tak zwany klub strzelecki Muszkiet Junior. No i praktycznie on się tym tematem, obsługą, jak i opiekę nad strzelnicą spoczywa tu na prezesie, tak? Na prezesie, który prężnie działa. Na prezesie, mówimy o prezesie Zbyszku Lisiaku, że tak z nazwiska powiem, prezes, który myślę, że prowadzi w dobrym kierunku tutaj młodych ludzi, jak i starsze osoby.
1: Czyli jeżeli teraz ktoś chciałby z tej strzelnicy skorzystać, czy jest taka możliwość?
2: Zawsze. Zawsze. Jeżeli ktoś by chciał, no, tylko i wyłącznie, jesteśmy do dyspozycji po przednim oczywiście zgłoszeniu.
1: A czy szkoły korzystają z tej strzelnicy?
2: Powiem tak, szkoły skupiły się na tym, co było oferowane przez MON, czyli wirtualne strzelnice i co niektóre z tego, co wiem, mają. Ale wirtualna strzelnica, a strzelnica typowa, gdzie trzeba wziąć, wystrzelić pocisk, tak czy śród, zobaczyć to, gdzie ta przestrzelina jest, jest to diametralnie inny efekt.

0: I z jakiej broni można tam strzelać?
1: Tutaj jedynie to nie nazywamy to bronią, bo pojęcie broni uregulowane jest ustawą. To są pneumatyki o kaliber 4,5 mm, pistolety, jak i pneumatyki długie.
2: Jeśli można, chciałbym jeszcze uściślić wypowiedź tutaj pana prezesa dotyczącą tej strzelnicy. Otóż strzelnica nasza jest, ta pneumatyczna, jest strzelnicą pełnowymiarową i była pierwszą i tak naprawdę jest jedyną strzelnicą, która spełnia warunki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jeżeli chodzi o wymiary i oświetlenie.
1: Tak, zgodzę się z tym. Nie dopowiedziałem, dziękuję za uzupełnienie mojej wypowiedzi. I to na temat strzelnicy możemy tyle powiedzieć, jeżeli będą osoby chętne, grupowo albo indywidualnie możemy. To strzelnica sześciostanowiskowa, 10-metrowa z oświetleniem.
0: W ramach jakiego właśnie przedmiotu młodzież mogłaby korzystać z tej strzelnicy?
2: Przedmiot, który jest takim substytutem dawnego przysposobienia obronnego, nazywa się obecnie edukacja dla bezpieczeństwa. Zalecenie ministra edukacji narodowej jest, aby każda klasa, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest ponadgimnazjalna, przynajmniej raz do roku była na strzelnicy i zrealizowała zajęcia, podczas których jest omawiana budowa i zasada działania broni oraz zasady strzelania. Ja na przykład na strzelnicy w Potażnikach, na strzelnicy kulowej mam wizyty takich uczniów z takich szkół i to od kilku lat realizowane, gdzie nauczyciele w formie wycieczki przyjeżdżają za zgodą dyrektora szkoły i młodzież i dzieci strzelają sobie z broni bocznego zapłonu, z karabinu, z pistoletu, oswajając się, pokazuję im inne jednostki broni, omawiam zasady działania, oprowadzam po strzelnicy tak, żeby ci ludzie byli zaznajomieni, że coś takiego jest i jak się tego używa, tych przedmiotów.
3: No i takie coś na pewno jest przydatne.
2: Bardzo. Przede wszystkim to właśnie to, że odchodzimy od takiej opinii, która panuje zwłaszcza w grupie ludzi, powiedzmy, którzy są już dojrzali, że broń to, o Jezu, to trzeba już bardzo uważać. Trzeba uważać i to jest taki sam przedmiot jak każdy inny w rękach ludzi nieodpowiedzialnych czy niedouczonych może stanowić zagrożenie dla tej osoby, jak i dla kogoś innego, ale w rękach osoby, która jest przeszkolona, świadoma, mądra, odpowiedzialna, stanowi taki sam przedmiot jak łyżka do jedzenia.
0: A na chętnych w pełnowymiarowej strzelnicy czeka 6 stanowisk.
4: Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami najważniejsze informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Zapraszam. Tradycje związane z odpustami to najnowszy projekt Konińskiego Muzeum. Wezmą w nim udział miejscowości Wrząca Wielka, Galew, Bieniszew, Licheń, Słupca i Konin. O szczegółach projektu powie Elżbieta Sztamblewska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
6: Muzeum Okręgowe w Koninie uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu Kramy, Dzwony i Modlitwy – Opowieści z odpustu. Będzie to projekt, który w swym założeniu zajmie się badaniami terenowymi związanymi z obchodami odpustów w regionie konińskim. Odwiedzimy 6 miejscowości. Miejsca, które odwiedzimy, miejsca odpustowe, to Wrząca Wielka, Licheń, Galew, Słupca, Konin, Kawnice i Bieniszew. Udział w projekcie wezmą studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej pod takim czujnym okiem i kierownictwem pani profesor Anny Weroniki Brzezińskiej, która będzie też pełniła taką opiekę merytoryczną nad całym projektem. Finalnie jakby efektem projektu będzie publikacja, która będzie stanowiła podsumowanie całego projektu, przebiegu odpustów, tego jak one wyglądają dzisiaj, jakie mają znaczenie dla społeczności lokalnej, ale też w kontekście historycznym, czyli tego jak to wyglądało dawniej. Dodatkowo powstanie krótki reportaż, taki zapis z tych wydarzeń,

Bo zakładamy, że jakby też jest to dość dobra metoda na to, żeby pokazać charakter odpustów, bo to nie tylko opowieści ludzi, ale również dźwięki, kolory. Odpust musi być kolorowy i zawsze tak było i myślę, że do tej pory to tak wygląda. Także chcielibyśmy to jak najbardziej uwydatnić i pokazać, jak to wygląda. Jest kilka miejscowości, które są bardzo charakterystyczne. Jakby przygotowując się w ogóle do tego wniosku i zbierając informacje, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w naszym regionie jest jedyny w Polsce odpust pszczelarzy. We Wrzącej Wielkiej w maju odbywa się odpust ku czci Matki Boskiej Miodnej. Jest to odpust pszczelarzy. Jest to takie wydarzenie, które odbywa się w sumie tylko tutaj, jeżeli chodzi o całą Polskę, w naszym regionie. Nie, to jest powiat kolski, także bardzo ciekawe przedsięwzięcie w ogóle, bo pojawiają się wtedy pszczelarze z niemalże z całej Polski i jakby to rozpoczyna taki, jest to rozpoczęcie też pracy związanych z pasiekami i z pracą wokół pszczół. Także patrząc pod kątem tego, czy te odpustce się różnią, mają swoje elementy gdzieś takie wyróżniające, czy można tu też powiedzieć o odpuście w Słupcy, bo Słupca też jest w tym projekcie. Mówimy tutaj o Wawrzynkach Słupeckich. To też jest takie wydarzenie, które od lat poza tym wydźwiękiem sakralnym, czyli kościelnym, uroczystościami związanymi takimi kościelnymi odpustowymi, jest też to spotkanie odpustowe organizowane przez Muzeum w Słupcy, które ma już tam kilkanaście lat i cała ta otoczka, czyli te kramy, jakieś warsztaty, pojawiają się tam wystawy, są występy, to też jest takie charakterystyczne dla naszego tutaj miejsca. Także są pewne elementy, które nas wyróżniają spośród całego kraju. W tych wybranych odpustach przede wszystkim będziemy w nich uczestniczyć, więc zależy nam też na tym, żeby to jak najbardziej uwiarygodnić, pokazać, jak to wygląda z każdej strony, czyli nie tylko tej takiej sakralnej, bo skupimy się też na tym, że no jednak odpust kojarzy się z tym wydarzeniem związanym ściśle z religią, ale ma też ten swój wydźwięk, taki profanum, tak to bym nazwała, czyli to miejsce, gdzie później po tych uroczystościach głównych jakby trwa dalej zabawa, czyli skupimy się też na pokazaniu tych kramów, które towarzyszą akurat tym miejscom, bo też specjalnie zostały wybrane miejsca, gdzie nadal te jarmarki są obecne, te tasze kolorowe, czy dodatkowo jakieś działania, które się odbywają w ramach tych odpustów, czyli jakieś koncerty, warsztaty. Dlatego też pokażemy to. Chcemy też porozmawiać z ludźmi, żeby opowiedzieli nam troszeczkę, jak to wygląda z ich perspektywy, dlaczego tam przyjeżdżają, czy pojawiają się, nie wiem, pierwszy raz się pojawią, czy jest to już kolejne ich odwiedziny w tym miejscu. Myślę, że będzie to dość ciekawy materiał, bo jednak to tradycje odpustowe na naszym terenie są dość silne i one nadal przetrwały do tych czasów. Z opowieści starszych wiemy, że kiedyś to wyjazd na przykład na odpust do Lichenia wiązał się z dużą wyprawą. Wszyscy i zabierali ze sobą jakieś jedzenie i to była praktycznie całodniowa wycieczka, nazwijmy to w ten sposób. Wyjazd całodniowy i w wielu przypadkach nadal to tak wygląda. Praca po mojej stronie jest jeszcze do wykonania przed samymi odpustami, bo ja zamierzam jeszcze pojechać w teren dużo wcześniej, żeby porozmawiać tam z mieszkańcami, żeby porozmawiać w parafii z odpowiedzialnymi po stronie tej organizacji takiej kościelnej, jeżeli chodzi o odpusty, dotrzeć do kronik, jakichś informacji, więc zakładam, wiem już, że Bieniszew będzie dla mnie największym wyzwaniem pod tym względem. Podsumowanie projektu będzie pod koniec listopada i wtedy też finalnie jakby przedstawimy reportaż filmowy i będzie gotowa publikacja, która będzie też podsumowaniem badań w terenie. Przede wszystkim obserwacja, udział taki uczestniczący, tak to się nazywa, czyli obserwacja tego, jak to wszystko wygląda, wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami, zapis fotograficzny, bo na tym też nam zależy. Zależało nam też na tym reportażu, co wspominałam wcześniej, żeby pokazać nie tylko zapis takich suchych rozmów, ale żeby to był dźwięk, bo odpust
mi, jako mieszkańca tutaj tego regionu też. Zresztą w projekcie też jest ujęta miejscowość, której

0: że tak powiem, jestem związana rodzinnie, więc kojarzy się z, może nie z, no, z dużą ilością dźwięków różnych, zapachów, kolorów. Wiadomo, że przez film zapachów nie pokażemy, ale jednak ten dźwięk i obraz bardziej da dużej wartości temu projektowi. Wiele miejscowości, w których też są odpusty i odbywają się, one są też podobne, w sensie nie ma tam jakichś szczególnych wydarzeń, tylko towarzyszący jest ten jarmark. Wybieraliśmy też miejscowości, gdzie odpusty odbywają się w tym przedziale czasowym, żebyśmy zdążyli przygotować materiał, finalnie tą publikację, więc założyliśmy sobie ten okres właśnie wiosenno-letni, żeby móc zdążyć z tym wszystkim. I spośród tych, które były typowane, wybrałam najbardziej, że tak powiem, mi odpowiadające. Wpadłam na to w tamtym roku, będąc na odpuście w jednej z miejscowości, i zupełnie jakby przez przypadek, że w sumie to jest bardzo ciekawy proces, taki typowo społeczny, że ma to formę integracji przede wszystkim, bo wiąże się to z tym, że większość tych ludzi przyjeżdża od lat w to miejsce, w daną miejscowość, gdzie odbywa się odpust. Często od pokoleń już przyjeżdżają w to miejsce, albo związani są tam rodzinnie, czyli przyjeżdżają w odwiedziny do swoich bliskich. I wtedy pojawił się pomysł, że w sumie czemu by nie przypomnieć o tym, że to nadal jest żywa tradycja, taka troszeczkę z boku, może trochę niedostrzegana przez nas. Nie podchodzimy do tego, rozmyślając nad tym, że jest to no, tradycja już wielowiekowa praktycznie, to odpusty. I one oczywiście uległy zmianie, bo no nie ukrywajmy, życie toczy się i zmienia się nasze otoczenie, nasze postrzeganie świata, ale mimo to gdzieś mamy taką potrzebę bycia razem w formie łączenia tego wydźwięku religijnego z tym takim odpoczynkiem, który jest nam potrzebny na co dzień, bo tak to wyglądało, to było wielkie wydarzenie kiedyś dla tych małych miejscowości, małych społeczności, to odpusty, mnóstwo ludzi było zawsze zaangażowane i ja patrzyłam też z punktu widzenia mojej miejscowości i mojej społeczności, w której ja dorastałam, że to jest ogromne wydarzenie. I mimo tego, że to nie jest jakby miejscowość, parafia, która skupia kilka miejscowości, każda ta miejscowość bierze w tym czynny udział, że to jest przygotowanie, które trwa do tego odpustu, by potem móc się po prostu najzwyczajniej w świecie pobawić. Najpierw tak jak to oddać to, co Bogu i oddać to, co cesarzowi dosłownie, bo mamy tą część taką religijną, czyli najpierw jest msza, a potem jest rozrywka, czyli te stragany i to, jaki to jest proces w ogóle, to, że ci ludzie, którzy też jeżdżą z tymi kramami, oni często jeżdżą od miejscowości do miejscowości. To ich życie w tym okresie najbardziej intensywnym toczy się właśnie takie trochę na kółkach, że oni jeżdżą z tym towarem, który chcą sprzedać. No to też jest taki element charakterystyczny naszego krajobrazu. Nie we wszystkich miejscowościach tak jest, co też zdążyłam wcześniej gdzieś tam wybadać, że są odpusty w wielu miejscach, ale na przykład nie mają one takiej formy. Dużo też zależy od tego, od ośrodka kultu i tego, jak on jest prowadzony, czy przez no, księży, nie czarujmy się, to też ma duże znaczenie. Tak jak wiemy na przykładzie Lichenia, to też zupełnie inaczej funkcjonuje. Dlatego myślę, że powoli pewnie zacznie zanikać, ale na razie nic nie mówi nam ku temu, żeby w tą stronę to zmierzało. Wręcz odwrotnie, ma to inną formę, ale nadal jest. Muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych na realizację tego projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drugą część wnioskujemy o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Będzie wydarzenie podsumowujące cały projekt. Będzie spotkanie ze studentami, wtedy z panią profesor. Chcielibyśmy wtedy zaprosić też przedstawicieli tych miejscowości, w których będziemy. Też mamy takich partnerów, którzy służą nam taką pomocą też, żeby pokierować nas, gdzie ewentualnie możemy się udać, więc są to wszystkie gminy, w których odbywają się, czyli tutaj w tym przypadku mamy też i koło, miasto i powiat. Powiat turecki, gmina Brudzew, bo to Galew to jest gmina Brudzew, gmina Kazimierz Biskupi, gmina Ślesin, gmina Golina, Urząd Miejski w Koninie. Czyli od maja do września pojawimy się w tych miejscach, żeby zbierać materiały, by potem na końcu listopada spotkać się tutaj właśnie w muzeum i przedstawić efekty naszej pracy w postaci publikacji i filmu krótkiego reportażowego. No i także będzie to miejsce, gdzie będzie można porozmawiać też i ze studentami, którzy wezmą udział. Myślę, że to też jest bardzo ważny element, że oni będą mogli w praktyce, są na etapie na razie nauki, ale będą mogli też w sposób taki praktyczny zobaczyć, jak praca etnografa, etnologa wygląda w terenie. Wracamy ogólnie, że od pusty i tą część sakralną i świecką, natomiast no, ona będzie też tego dotyczyć, bo to też jest ważne.
1: Jak słyszeliśmy, w ramach projektu zrealizowany będzie reportaż, zbiór fotografii, nagrane będą też rozmowy o odpustowej tradycji. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odebranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, dlaczego warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
2: Od kilku lat zgłaszamy problem, że tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie, czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 000, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestię noszenia szczepionki i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy No ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk.

Jak Państwo wiecie, i tu jest dzisiaj no niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odpornościowego.

odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15-10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić. I zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pani doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy. Także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może i nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2, 3, 4 czy 6-latka. Dzisiaj
dwa razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom.

0: To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego. Jak widzicie Państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu. Więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora. Czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec. To są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło. Można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
1: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Przystań Gosławice szykuje się do sezonu. Jest nowy parking, będą nowe punkty do jedzenia, będzie też na czym popływać. Z czego będą mogli korzystać mieszkańcy Konina, powie nam Mariusz Zaborowski z konińskiego Mosiru.
2: Jesteśmy teraz obecnie po ogłoszeniu konkursu na wydzierżawienie czterech miejsc na terenie naszej przystani. Są to miejsca, które są przygotowane, bo są tam szafki energetyczne i chcemy otworzyć tam miejsce do sprzedaży posiłków, do jakichś bar, myślimy o barze. Zresztą zostało to dokładnie opisane tak, żeby ta jakby konkurencja też była normalna, żeby nie wpuścić czterech pozycji z lodami, tylko żeby były one różne, żeby klient, który przyjeżdża do nas na przystań, miał szeroki asortyment tego, co będzie, więc jest teraz obecnie ogłoszone, więc zachęcamy do zapoznania się. Prócz tego mamy nowego najemcę restauracji na piętrze, na przystani. Obecnie tam trwają prace, więc liczymy na to, że ta restauracja nowa, która powstaje, no będzie czymś też bardzo takim dla mieszkańców Konina i turystów, czymś nowym, czymś fajnym. Przepiękne miejsce z tarasem, już tam jest zabudowa robiona, więc naprawdę to miejsce się zmieniło bardzo, więc mam nadzieję i wszyscy powinni być zadowoleni przyjeżdżając na przystań. Jest to piękne miejsce, trwają teraz naprawy, bo też oczywiście zima spowodowała kilka pęknięć rur, więc pracujemy cały czas na przystani. Doprowadzamy już domki, już szykujemy, ponieważ zaczynamy co prawda od maja, natomiast no już kwiecień jest czasami, jak się zdarzało tak, że już w tamtym roku ktoś chciał w kwietniu, a było cieplej, to już też uruchamialiśmy. Szykujemy nową załogę też taką do obsługi, więc jest mnóstwo zaangażowania, więc przystań z nowym parkingiem. Też czekamy na decyzję marszałka o dofinansowaniu do budowy pomostu, co też jest dla nas bardzo ważne. Kończymy już dokumentację projektową i będziemy, jeżeli się uda tylko pozyskać te pieniądze, to będziemy chcieli być może nawet przed sezonem, czy ewentualnie nawet w sezonie, bo jest to pływający pomost, więc to będzie też miejsce do nowej wypożyczalni sprzętu. Oczywiście to przed nami, więc czekamy za decyzją. Łącznie mamy 130 miejsc noclegowych, więc to wszystko już za chwileczkę będzie gotowe na sezon. Statek Pociejewo wraca na jeziora. Zobaczymy, jak się da wpłynąć na wartę. Będziemy na pewno próbować, bo gdzieś widzę, że taki pomysł był, więc no zobaczymy, może zaskoczymy. Na dzień dzisiejszy przystań jest inna niż pewnie inne plaże, bo mamy mnóstwo pięknej, zadbanej trawy. Chyba nikt nie jest w stanie nam dorównać, jeśli chodzi o porządek, o czystość tego miejsca, o to, jak wszystko jest zadbane. Tam na bieżąco są pracownicy codziennie, oni codziennie sprzątają, chodzą, dbają. Każdy, kto przyjeżdża, widzi ten porządek, więc myślę, że warto zajrzeć na przystań Gosławice. Brakuje mi tam takiego elementu, gdzie można by spacerować dalej. To ośrodek jest takim elementem jakby troszkę końcowym i tutaj brakuje. Jakiś tam mały pomysł mam, natomiast nie jest łatwo, bo jest to wszystko w takim podmokłym bardzo terenie, więc ciężko będzie się dalej przedostać. Natomiast czy my chcemy być Lesinem? Dużo osób przyjeżdżających z

0: Konina docenia ten spokój, ten ład, porządek i to, że jest tutaj bardzo czysto kulturalnie i nie ma tego całego harmidru, więc myślę, że nie na tym do końca nam zależy. Chcemy być dobrą bazą sportową, jeśli chodzi o żeglarstwo i tak działamy i to myślę, że tu jesteśmy zdecydowanie najlepsi. Mam porównanie ze Ślesinem, bo tym Ślesinem zarządzałem, więc no bez porównania, jeśli chodzi o przystań Gosławice i tu staramy się mieć wszystko, żeby można było popływać w mnóstwo klubów żeglarskich, więc one się cieszą. Natomiast całość, co będzie się działo, co będzie ewentualnie jakąś konkurencją taką większą dla Ślesina, to pewnie Łężyn i to wszystko jest przed nami. W tym roku projekt z KBO, który przeszedł, jest 100 milion złotych. Na dzień dzisiejszy mamy draft już ogłoszenia konkursu na wykonanie dokumentacji projektowej. Powinno się to w najbliższym tygodniu, maksymalnie pewnie do dwóch, ukazać, więc będziemy szukać wykonawcy dokumentacji projektowej. Oczywiście tam rozdzielamy ją na elementy poszczególne. Mówimy tu o wykonaniu pełnej dokumentacji, natomiast w pierwszej kolejności chcemy, żeby zostały przedstawione dwie lub trzy, tu jeszcze nie ma decyzji, koncepcje na bazie tego, co już jest zrobione. Następnie, żeby z tej koncepcji po zatwierdzeniu jej też w przeciągu tam najbliższych kolejnych dwóch miesięcy wykonana została część, która jest przewidziana w tym roku w KBO i żebyśmy mogli to zrealizować jeszcze w tym roku. Oczywiście tam jest rzecz do wykonania, czyli oczyszczenie brzegu. To Łężyn będzie takim wyjątkowym miejscem. Konkurencja rośnie w koło. Ślesień zbudowany ileś lat temu, ale za chwileczkę Kleczew, za chwileczkę Kazimierz Biskupi, więc na pewno lokalizacja, piękny, duży teren, będzie on nowy, będzie zbudowany w taki sposób, żeby każdy czuł się fajnie, więc myślę, że to będzie bardzo duża atrakcja dla mieszkańców. To jest na pewno tutaj bardzo potrzebne.
1: Jak słyszeliśmy, trwają przygotowania dokumentacji projektowej nowego pomostu w przystani w Gosławicach. Jeśli przyznana będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, jest szansa, że powstanie on już w tym roku.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam na informacje z regionu. Przebudowa mostu wschodniego na trasie warszawskiej idzie zgodnie z planem. Zdaniem Grzegorza Pająka z konińskiego ZDM-u sprawdziła się także wprowadzona w związku z tym zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. Posłuchajmy, co dzieje się na budowie.
3: W tej chwili jesteśmy już po tej godzinie szczytowej, natomiast w tych godzinach popołudniowych i godzinach szczególnie rannych, kiedy ten ruch jest zmożony, widać, że pojawiają się kolejkowania pojazdów. Nie ma bardzo dużej zmiany, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu. Ta organizacja ruchu, która została wprowadzona, czyli wyeliminowanie samochodów, pojazdów ciężarowych przez ten przebieg, skutkuje tym, że ten ruch jest naprawdę płynny. Na tą okoliczność, że mamy jeden most wyłączony z użytkowania, ten ruch naprawdę jest płynny. Nie zdarzają się tutaj żadne kolizje, nie ma wielkich utrudnień. Mieszkańcy naprawdę bardzo szanują tą organizację ruchu i stosują się do wszystkich komunikatów, które im przekazywaliśmy. Troszkę większe utrudnienia są na trasie Bursztynowej, ale tego też spodziewaliśmy się. Natomiast dzisiaj, tak jak wcześniej opowiadaliśmy, ta organizacja ruchu okrzepła. Wszyscy kierujący przyzwyczailiśmy się, wiemy jak jeździć. Jest dobrze, tak? Na tą okoliczność, która się zadziała, to ruch w Koninie jest płynny. Przy współpracy służb, mówię o Inspekcji Transportu Drogowego i Policji, na tym etapie, czy na tym odcinku, który jest newralgiczny, jest też taka podjęta decyzja, żeby ten odcinek objąć jak największym monitoringiem, bo w perspektywie mamy to, że jeżeli zdarzy się coś na obiekcie, mamy ruch dwukierunkowy, to ruch jest trzymany w obydwu kierunkach. W związku z tym kierowcy tutaj naprawdę zachowują wielką ostrożność i tylko dziękować i życzyć nam sobie, żeby tak dalej było. Ale faktycznie stosują się kierowcy tutaj do oznakowania, jeżdżą płynnie, kulturalnie, przepuszczają się, wpuszczają. Także to jest dobra cecha i dobry objaw. Mamy taką wiedzę przy naszej kontroli, że jest 100% zaangażowanie, jeżeli chodzi o rozbiórkę, także wykonawca zakończył prace rozbiórkowe. W tej chwili nie ma obiektu, szykujemy się do budowania jego konstrukcji, do wzmacniania podpór, bo będą też fundamentowane na nowo i będą wzmacniane podpory. Widzimy też na obiekcie stal konstrukcyjną, którą będziemy zbroić, ustrój nośny, więc prace postępują. Jak na każdej budowie, po odkryciu elementów, których nie było widać, zawsze pojawiają się jakieś niespodzianki. Mamy taką sytuację, że po odkryciu przyczółków, no musimy sprawdzić, czy to, co było w projekcie zinwentaryzowane, czy to, co jest na stanie, jest

właściwe, czy tam nie potrzeba doprowadzić tych elementów do jakichś lepszych parametrów technicznych i to w tej chwili trwa. Ale to są takie momenty, kiedy nie można ich zobaczyć, jak obiekt stoi. Po rozbiórce dopiero pojawiają się takie elementy i w tej chwili ta procedura również trwa. Natomiast wykonawca przystępuje w tej chwili już właśnie do pracy już konstrukcyjnych, także ten obiekt może nie za chwilkę, ale za jakiś czas będzie już powstawał, będziemy widzieć jego już na żywo, tak jak obiekt będzie rósł. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na kwiecień przyszłego roku. Potem oczywiście będą trwały jeszcze prace odbiorowe, dopuszczenie do użytkowania i obiekt będzie w tym czasie podlegał procedurze dopuszczenia. Natomiast my ogłosiliśmy już też przetarg na przebudowę wiaduktu w ciągu tej trasy i on będzie zahaczał trochę dłuższy termin, więc te utrudnienia nie zakończą się w momencie, kiedy przebudujemy most. One się zakończą dopiero po przebudowaniu tego wiaduktu, który jest w tej chwili ogłoszone postępowanie i jeżeli harmonogram i finanse pozwolą, to chcielibyśmy jeszcze przy tych utrudnieniach w ruchu zrobić kolejny wiadukt, który jest za mostem. No i to niestety będzie wydłużało nam okres tych utrudnień, ale to po to, żeby później już móc prowadzić ruch pełnym dostępności o parametrach naprawdę bardzo dobrych, żebyśmy już nie czuli zagrożenia, że kolejny obiekt jak się popsuje, to będziemy mieli wyłączoną całą trasę warszawską. Także zakończenie przebudowy mostu w przyszłym roku w kwietniu, dopuszczenie do użytkowania po okresie odbiorów, ale jeszcze czekają nas dwa wiadukty, także te utrudnienia jeszcze trochę potrwają. W harmonogramie, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu, ja myślę, że zakończenie przebudowy możemy liczyć na 2028 rok. Mamy, i to artykułuję, że mamy do przebudowy jeszcze dwa wiadukty. W tej chwili trwa procedura przetargowa na pierwszy wiadukt właśnie nad Wałem Tarejwy. Czekają nas jeszcze właśnie do przebudowy wiadukty nad Wałem Tarejwy i nad Podwale. W tej chwili trwa procedura przetargowa na przebudowę wiaduktu nad ulicą Wał Tarejwy. I dopiero po zakończeniu tej procedury, po zakończeniu zadania związanego z przebudową wiaduktu nad Wałem Tarejwy, dopiero rozpoczniemy kolejny etap, czyli przebudowę wiaduktu nad ulicą Podwale. To wszystko jest związane z ograniczonych środków finansowych i źródeł dofinansowania, bo bez dofinansowania byłoby ciężko budżet finansowy na to spiąć. Dlatego jak startuje program, jest program jednoroczny, dotyczy jednego obiektu, dlatego to tak możemy pozwolić sobie na to, żeby jednorocznie występować o dodatkowe środki. Dlatego ten harmonogram jest tak troszeczkę wydłużony, żeby można było skorzystać

startuje program, jest program jednoroczny, dotyczy jednego obiektu, dlatego to tak możemy pozwolić sobie na to, żeby jednorocznie występować o dodatkowe środki, dlatego ten harmonogram jest tak troszeczkę wydłużony, żeby można było skorzystać

0: stal zbrojeniową, na budowę ustroju nośnego i szacujemy między 15 a 20% całościowego zaangażowania robót budowlanych, więc prace się posuwają w dobrym tempie. Te środki finansowe z budżetu miasta nie pozwoliłyby na zrealizowanie takich zadań, więc te źródła finansowania i poszukiwanie przez miasto źródeł finansowania są rozłożone w czasie. Koszt tego mostu to jest 30 800 tysięcy, z czego dofinansowanie jest 24 miliony, więc znacząca kwota i stąd to jest spowodowane, że bez środków zewnętrznych te inwestycje nie mogłyby być zrealizowane. Czekamy, szukamy i jeżeli jest tylko sposobność, o te środki występujemy i wtedy dopiero przystępujemy do procedur przetargowych, żeby można było wyłonić wykonawcę i te prace rozpocząć.
1: Mówił Grzegorz Pająk z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Przypomnijmy, budowa nowego mostu ma zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. 8 portretów autorstwa Emilii Bibianny Nałęcz-Parczewskiej, wybitnej artystki i uczennicy samej Olgi Boznańskiej, trafiło do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Wszystkie były wystawione na aukcji i mogły trafić w prywatne ręce.
2: Są to portrety rodziny Nałęcz-Parczewskich. Wszystkie portrety są autorstwa Emilii Bibianny Nałęcz-Parczewskiej, żony notariusza, adwokata Tadeusza Nałęcz-Parczewskiego, Damian Kruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Emilia była uczennicą między innymi Olgi Boznańskiej. Tworzyła piękne akwarele, ale też piękne oleje i na różnych etapach swojego życia, oczywiście kształcąc się i doskonaląc swój warsztat, malowała też portrety. I jednym z najlepszych chyba portretów jest taki, na którym namalowała i siebie, i swojego męża. To jest taki małżeński portret, można powiedzieć. Z męża malowała najprawdopodobniej ze zdjęcia albo z natury, natomiast siebie jakby kopiowała z wcześniejszego portretu, który z kolei namalowała brytyjska malarka. Natomiast Emilia w pewnym momencie stwierdziła, że chciałaby mieć najpewniej taki wspólny. I to był właśnie portret, na którym widnieją oni oboje. No ale mamy też portret, na którym widnieje jej teść, Erazm Nałęcz-Parczewski. Też mamy portret, który przedstawia Adolfa Nałęcz-Parczewskiego, wuja jej męża, który był między innymi rektorem Uniwersytetu w Wilnie. Portret jest namalowany na podstawie fotografii, którą można znaleźć w internecie. Natomiast wszystkie te portrety posiadają sygnaturę, są opisane też w większości, z jakich lat pochodzą, kiedy Emilia je malowała, więc niewątpliwie autorstwo jest niezaprzeczalne, a jako zbiór stanowią pewną całość, która nie mogła ulec rozproszeniu. To było tak, że na jednej z grup antykwarycznych na Facebooku znalazłem ogłoszenie, w którym była mowa o tym, że prace Emilii Bibianny Parczewskiej, uczennicy Olgi Boznańskiej, są dostępne w sprzedaży. Najzwyczajniej w świecie zdarzyło się najprawdopodobniej tak, że któryś z potomków Emilii zmarł bezpotomnie, bądź zmarła, i te prace trafiły w ręce antykwariusza, który zarabia na życie handlem antykami, w związku z czym wystawił je wszystkie na sprzedaż. Kiedy zobaczyłem, czyje to są prace, znalazłem też informację, że w Bibliotece Kurnickiej znajduje się rękopis wspomnień Emilii Bibianny Parczewskiej z lat zsyłki na Sybir, bo tam razem z mężem została wysłana. Jej mąż niestety nie powrócił nigdy z zesłania. Ona szczęśliwie wróciła do Polski i tutaj dożyła swoich dni. To jest rodzina wielkopolska, w ogóle Nałęczowie sami w sobie, to jest bardzo stara rodzina szlachecka, w związku z czym uznałem, że trzeba działać, trzeba ratować. Niestety instytucje kultury wielkopolskie, zresztą wszystkie budżetowe, mają ograniczone budżety, mają ograniczone możliwości, proceduralne działania też trwają bardzo długo, a tutaj nie było czasu, w związku z czym naprawdę to tak jak wierzę w teorię małych cudów. Na mojej drodze stanął jeden z konińskich przedsiębiorców i rozmawialiśmy chwilkę. Jego córka, fascynatka też historii sztuki i zainteresowana sztuką, kiedy usłyszała, że jest taka sytuacja, jakby wszyscy troje wiedzieliśmy, że materialnej wartości

ci te portrety wielkie nie przedstawiają, bo to nie jest sztuka jakichś bardzo wysokich lotów, ale historyczną, sentymentalną wartość mają przeogromną. W związku z czym on też bez zastanowienia stwierdził, że tak, to on kupuje te portrety po to, żeby one nie przepadły, żeby się nie uległy rozproszeniu, ponieważ ludzie pytali o pojedyncze obrazy, o pojedyncze portrety. Gdzieś by to zawisło pewnie w domach, ale nie stanowiłoby całości, a u nas może opowiadać pewną historię rodziny, która związana jest z Wielkopolską, chociaż nie bezpośrednio z Koninem, to jednak ze stronami Wielkopolski po jednej i drugiej stronie Konina, zahaczając też o ziemię sieradzką. 8 rodzinnych portretów mamy w tej chwili i będziemy się starali też o to, żeby je odpowiednio zakonserwować, ale też poddać czyszczeniu i rewitalizacji, ponieważ przez lata były niektóre z nich przechowywane najprawdopodobniej gdzieś w piwnicy bądź za szafą, dlatego że noszą ślady takiego właśnie przechowywania. Nie wszystkie wisiały na ścianach i nie wszystkie miały okazję być oglądane przez lata, więc będzie to od nas wymagało jeszcze trochę pracy i na pewno się

0: i znajdą się w różnych domach. Być może z czasem znowu trafią na za szafy, do piwnic, na strychy albo na śmieci. Natomiast tutaj u nas będą stanowiły całość. Nie braliśmy ich po to, żeby chować do piwnicy ponownie. Natomiast te portrety tak naprawdę można zobaczyć już u nas, bo one u nas stoją. Natomiast no jeszcze nie mają tego blasku, który będą pewnie miały po odnowieniu i konserwacji. Zwłaszcza ten portret małżeński wymaga dużych nakładów pracy, bo to jest portret na płycie pilśniowej, ona się rozeschła. W jednym miejscu farba zaczęła kiedyś na przestrzeni dziejów odchodzić i pewnie będzie musiała być uzupełniona. Na pewno będzie musiała być wykonana nowa rama dla tego portretu, ale później, jeżeli nie znajdziemy miejsca w siedzibie głównej dla nich na ścianach w Bibliotece Nadworcowej, to na pewno trafią do Galerii Bajana w filii Starówka na Starówce, a z czasem być może nawet do synagogi, gdzie będą częścią jednej z opowieści o jednej z kultur, które tutaj w Koninie żyły.
1: Jak słyszeliśmy, prace wielkopolskiej artystki przejdą renowację i będą udostępnione zwiedzającym. Blisko 600 tysięcy złotych ma kosztować projekt drogi rowerowej łączącej Kazimierz Biskupi z Władimirowem. To nie będzie łatwa budowa, powiedział nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. Tanio też nie będzie.
2: Panie wójcie, tworzy się, a właściwie tak dopina się sieć połączeń rowerowych między Kazimierzem Biskupim a ościennymi miejscowościami, czyli tutaj brakowało tej kropki nad i, jaka jest szansa, że rzeczywiście ta inwestycja dojdzie do skutku. Ta, o której teraz mówimy, połączenie Kazimierz-Władimirów.
3: Tak, jesteśmy bardzo zaawansowani, bo już samo zlecenie dokumentacji i przeznaczenie prawie 600 tysięcy na tą dokumentację świadczy o tym, że chcemy ją zakończyć. Ja od razu muszę zaznaczyć, że bardzo wielkie zaangażowanie i to, że w ogóle podjęliśmy tutaj decyzję o ogłoszeniu przetargu, to była zasługa naszego wiceprzewodniczącego sejmiku województwa wielkopolskiego, pana Henryka Drzewieckiego, który doprowadził do kilku spotkań, nie tylko na szczeblu w Urzędzie Marszałkowskim z moimi marszałkami, ale tutaj także w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z panem dyrektorem Pawłem Katarzyńskim. I na tych spotkaniach zapadły decyzje, żebyśmy my jako gmina byli inwestorem, jeżeli chodzi o dokumentację, przyjęli na swoje barki wszelkiego rodzaju z tym już związane koszty, jak i oczywiście sprawy uzgodnieniowe i nadzoru nad prowadzonymi pracami projektowymi. I w momencie, kiedy będzie wykonana dokumentacja projektowa, wówczas będą trwały tutaj już rozmowy nad realizacją tej inwestycji. Ja wiemy, że będzie bardzo kosztowna, bo warunki techniczne, które wydało WZDW, są także dwuetapowe. W zależności od lokalizacji obiektu drogi rowerowej, czy ona będzie zbliżona bezpośrednio do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, czy będzie oddalona, bo tu w tym zakresie będzie także wchodzić przebudowa obiektu samego drogowego, czyli całej drogi od ronda w Kazimierzu Biskupim do Władimirowa, i ona idealnie będzie się spinać z projektem, który został już zlecony wcześniej, i tak jak pan przewodniczący na pewno wspomniał, jego wniosek do budżetu został tutaj pozytywnie rozpatrzony i są środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi w miejscowości Władimirów na długości 900 metrów, i te dwa projekty mają być ze sobą spójne i będą spójne. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić jego kosztów. Z tego powodu, że pierwsze warunki gruntowo-wodne, których nie znamy, bo bardzo obszerne są badania geotechniczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, warunki środowiskowe, bo wchodzimy w rezerwat Sokółki. I trzecie, wybrany wariant przebudowy, czy to będzie sama droga rowerowa, czy przebudowa także obiektu drogowego, i w zależności obiekt mostowy, który znajduje się przy wejściu do samego Bieniszewa, jaki będzie koszt przebudowy tego. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić kosztów.
2: A macie na pewno wy jako gmina jakieś oczekiwania, jak byście chcieli, żeby ta droga wyglądała? No to może pan wójt się podzieli właśnie, jak ta droga według pana powinna wyglądać, z czego wy byście byli zadowoleni?
3: Lubimy robić dobrze. Jeżeli są wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane na terenie naszej gminy, czy na objętym tym obszarze, naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy w tym momencie, który on jest najważniejszy, czyli w fazie projektowania. I to jest klucz do realizacji danej inwestycji, bo wprowadzanie zmian, jak ona jest realizowana, no to można zrobić jakiekolwiek korekty, bo jest to oczywiście element żywy, jak to my mówimy, jest to praca na żywym organizmie. Najwięcej pracy trzeba włożyć w fazie projektowania i to daje nam największy sukces. Jak my byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby obiekt drogowy został przebudowany do szerokości 7 metrów i spójnie wpinał się w miejscowość Władimirów, z tego powodu, że trwają w tej chwili rozmowy ze strefami ekonomicznymi. No wiadomo, należymy pod strefę łódzką,

0: ale wiemy, że chce wejść strefa Wałbrzyska. Planujemy budowę w ogóle obwodnicy północnej Kazimierza, w ogóle zmianę układu komunikacyjnego i wyłączenia starówki Kazimierza z ruchu ciężkiego. Jak już na pewno wszyscy zauważyli, droga rowerowa będzie zaczynać się od ronda w Kazimierzu Biskupim i to nie jest przypadkowe z tego powodu, że ona będzie się wpinać w układ sieci dróg rowerowych, których obecnie już mamy i w trakcie wykonawstwa, już podpisane umowy na wykonawstwo, jak i dofinansowanie na ponad 40 km. I to jest ten element, który nam brakuje, czyli ona idealnie będzie wpinać się w część przebudowywanego rynku i ciągu dróg rowerowych, który będzie oczywiście już szedł w kierunku tutaj zachodnim naszej gminy, no i całej tej części rekreacyjnej Kozarzewek. No i oczywiście mamy podpisaną też umowę o współpracy z gminą Ostrowite, bo w przyszłości przez Dobrosołowo chcemy włączyć się do gminy Ostrowite i połączyć to z całym Parkiem Krajobrazowym Powickim. Taki jest plan. No oczywiście chcemy, żeby ta droga rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie jadąc od Kazimierza i to też nie jest przypadkowe, mimo to, że wchodzimy w rezerwat Sokółki, z tego powodu, że mieszkańcy Kazimierza, czy wszyscy, którzy będą jechali w kierunku Kazimierza, muszą mieć bezpieczne połączenie z tym, co jest najpiękniejsze i naszą perłą, czyli klasztorem w Bieniszewie. No i nielogiczne jest, żeby przechodzić przez drogę wojewódzką. Także ja liczę na to i chcielibyśmy, żeby był przebudowany obieg drogowy, jak powiedziałem wcześniej, do szerokości 7 metrów. Była wzmocniona do kategorii KR4-5, która umożliwi transport kołowy ze stref ekonomicznych, które są planowane na części północnej gminy Kazimierz-Biskupi, czyli między gminą Kazimierz-Biskupi a Kleczew, i te rozmowy też mamy bardzo zaangażowane. I oczywiście droga rowerowa, która nam zepnie cały układ sieci drogowej Kazimierza, części zachodniej, wschodniej, północnej z częścią tutaj południową. Wiemy, że czasookres projektowania wstępnie został przyjęty na 2 lata. Została przyjęta oczywiście tak dokumentacja. Termin podpisania umowy też nie jest przypadkowy, bo jesteśmy w miesiącu lutym i my też chcieliśmy to zrobić na początku roku. Nie odkładaliśmy tego przetargu. Zakładam, żeby on się odbył na przykład w lipcu czy w sierpniu, z tego powodu, że pierwsze badania, jeżeli chodzi o gady, płazy, ptaki i różnego rodzaju inne rzeczy z tym związane, gnazdowania, już by monitoring odbywał się we wcześniej wiosny i potem wiadomo, że to też nie jest tylko i wyłącznie przez kilka miesięcy, tylko trzeba je powtarzać cyklicznie. Czyli my jesteśmy do tego przygotowani i sądzę, że biuro projektowe temu podoła. Najbardziej optymalny termin zakończenia dokumentacji to jest 2 lata, czyli wchodzimy w 2028 rok i rozmawiał, tak jak powiedziałem wcześniej, pan wiceprzewodniczący Henryk Drzewiecki, który bardzo wspiera tą inicjatywę. No liczymy na to, że najbardziej optymalny termin realizacji 28-29.
1: Grzegorz Grabowski, Biuro Projektów Trasa.
2: Proszę powiedzieć, czy jak pan ocenia możliwość realizacji tej dokumentacji? Czy będą jakieś problemy?
1: Zaplanowane jest około 4 km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w pięknym terenie leśnym, w pięknym otoczeniu. Natomiast z pewnością jakieś trudności spodziewać się można, bo patrząc po tym obszarze, w którym zaplanowana jest ta ścieżka rowerowa, to widzimy, że jest tam rezerwat przyrody. Jest to w lesie, także na pewno ochrona środowiska tutaj będzie ważnym elementem i takim czynnikiem, który nas może trochę wstrzymywać tak w pracach projektowych. Plus też to, co tam widać bez jakby takiego większego rozeznania, to też na pewno geologia, geotechnika w tym obszarze też może być skomplikowana, co może również oznaczać trudności w projektowaniu. Natomiast trzeba być optymistą i zakładać, że wszystko jest możliwe, tak? Natomiast gdzieś z tyłu głowy pamiętać trzeba, że na pewno mogą być jakby dosyć wysokie koszty tej inwestycji.
2: No w ogóle sam koszt wykonania tej dokumentacji jest bardzo duży. Tutaj nie słyszeliśmy o takiej dokumentacji, jeżeli chodzi właśnie o podobne obiekty. Proszę powiedzieć, tak jakby ktoś nie wiedział, co wchodzi w skład takiej dokumentacji, tak dosłownie tylko w kilku słowach.
1: Jakby celem tej dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Żeby je uzyskać, należy jakby poza taką stricte pracą projektową do wykonania, to należy też wykonać część właśnie badań geotechnicznych, które powinny pewnie być dosyć szczegółowe dla tej dokumentacji, co jest dość kosztowne. Ponadto jest też część związana właśnie z przyrodą, ochroną środowiska, czyli należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i rozeznać cały ten obszar, tak, co też współcześnie obecnie jest dosyć kosztowne.
2: Panie przewodniczący, proszę nam powiedzieć, jak będzie wyglądała kwestia właśnie dofinansowania? W tej chwili jak to jest z kwotami, ten montaż finansowy?
3: Montaż finansowy będzie wzięty z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. O tych pieniądzach już wcześniej rozmawialiśmy i Państwo słyszeliście. W tej chwili

0: Jest podpisany projekt na budowę tej drogi. To jest bardzo utrudnione, ponieważ no, teren jest bardzo trudny. Jest podmokły, są rowy i jest roślinność, rosną drzewa w pobliżu, więc stąd projekt, jak wójt wspomniał, bardzo kosztowny, bo na ten cel trzeba niestety wyasygnować aż 600 tysięcy złotych.
1: A dalej kwestia dofinansowania, jakie są szanse, żeby zrealizować tę inwestycję?
0: Pieniądze już są w budżecie, także tutaj nie ma z tym problemu. Musimy przedstawić projekt, będzie projekt, jedziemy z tym do Urzędu Marszałkowskiego i wtedy wstrzymamy procedurę wypłaty środków, czyli dofinansowania tej budowy. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale wszystko zależy od tego, jak przebiegnie proces projektowy, bo to jest bardzo ważne. Bez dobrego projektu nie można wyłonić wykonawcy, czyli przeprowadzić przetargu. Nawet jak się ze złym projektem przeprowadzi przetarg, to on też trwa długo, bo wykonawca ciągle zadaje kolejne i kolejne pytania i trzeba to wyjaśniać i to wtedy wstrzymuje cały proces. Więc bardzo ważne jest, żeby projekt był jak najlepszym poziomie.
2: Docelowo ścieżka ma biec od ronda w Kazimierzu Biskupim przez 4 km do Włodzimirowa. Na wykonanie projektu trzeba poczekać 2 lata. Ruszyły prace związane z przebudową drogi numer 25 między Koninem a Rychwałem. Podpisano umowę na projekt nowej drogi. O szczegółach opowie nam Marcin Kucharczak z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
3: Rusza realizacja trzeciego odcinka drogi krajowej 25. Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 25 pomiędzy Koninem a Rychwałem. Wykonawcą prac została firma POR, a wartość kontraktu to 379 823

0: wypłaty środków, czyli dofinansowania tej budowy.
1: Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale wszystko zależy od tego, jak przebiegnie proces projektowy, bo to jest bardzo ważne. Bez dobrego projektu nie można wyłonić wykonawcy, czyli przeprowadzić przetargu. Nawet jak się ze złym projektem przeprowadzi przetarg, to on też trwa długo, bo wykonawca ciągle zadaje kolejne i kolejne pytania i trzeba to wyjaśniać i to wtedy wstrzymuje cały proces. Więc bardzo ważne jest, żeby projekt był na jak najlepszym poziomie.
2: Docelowo ścieżka ma biec od ronda w Kazimierzu Biskupim przez 4 km do Władimira. Projekt nowej drogi. O szczegółach opowie nam Marcin Kucharczak z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
3: Rusza realizacja trzeciego odcinka drogi krajowej 25. Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 25 pomiędzy Koninem a Rychwałem. Wykonawcą prac została firma POR, a wartość kontraktu to 379 823 000.

0: projekt budowlany i złoży do wojewody wielkopolskiego wniosek o pozwolenie na budowę. To jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID. Jej uzyskanie powinno potrwać około 7 miesięcy. Prace budowlane w terenie zaplanowano na kolejne 22 miesiące z wyłączeniem przerw zimowych pomiędzy 16 grudnia a 15 marca. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na drugą połowę 2027 roku. O inwestycji. Rozbudowywany odcinek drogi krajowej 25 zaczyna się w gminie Stare Miasto, a kończy około 700 metrów zaprojektowanym węzłem Wychwale. Połączy on nową dwujezdniową trasę klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, ze starodrożem drogi krajowej 25 oraz drogą powiatową w rejonie Dąbroszyna. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwujezdniowa droga klasy GP po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, trzy węzły drogowe Stare Miasto, Modła Królewska i Rychwał, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, obiekty inżynierskie, system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska. Ponadto przebudowane zostaną drogi kolidujące z nową trasą oraz sieci, instalacje pod- i naziemne. Realizacja odcinka prowadzona będzie w latach 2026-2029 w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku. Droga Krajowa 25 w Wielkopolsce, stan zaawansowania prac. Rozbudowa trasy Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski obejmuje dostosowanie drogi krajowej 25 do parametrów drogi klasy GP o przekroju dwujezdniowym. W dużej mierze w nowym śladzie to pozwoli ominąć liczne miejscowości, m.in. Konin, Rychwał, Zbierzk, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Łoboczna. Trzy odcinki są już na etapie realizacji w systemie projektu i budy. Odcinek Rychwał-Zbierzk 13,1 km trwa jeszcze kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a po ich zakończeniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Obwodnica Kalisza, tak zwany odcinek Kokanin-Biskupice-Łoboczne o długości około 18 km i mamy ogłoszony przetarg 12 grudnia 2025 roku z terminem składania ofert 18 lutego bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana w latach 2026-2030 w ramach programu budowy 100 obwodnic. Odcinek Zbierzk-Kokanin około 18 km 30 stycznia bieżącego roku podpisaliśmy umowę na realizację z firmą Strabag. Wartość kontraktu to 484 134 160 160 zł i 50 groszy. Zakończenie robót planujemy w czwartym kwartale 2029 roku. Ostatni realizowany odcinek to Biskupice Łoboczna Ostrów Wielkopolski długości około 6,6 km. I tutaj 18 czerwca 2025 roku podpisaliśmy umowę na realizację z grupą Mirbud. Wartość tego zadania to 266 767 440 zł 20 groszy, a zakończenie robót planowane jest w czwartym kwartale 2028 roku. Obecnie trwają prace projektowe. Realizacja całej trasy. Kompletny, blisko 70-kilometrowy odcinek drogi krajowej 25 od Konina przez obwodnicę Kalisza aż do Ostrowa Wielkopolskiego ma zostać ukończony do 2030 roku.
1: Jak słyszeliśmy wcześniej, kierowcy skorzystają z nowej 12-kilometrowej trasy w czwartym kwartale 2029 roku. Co najmniej przez rok koparka Dolores pozostanie w rękach kopalni. Koparkę chce kupić Urząd Marszałkowski, ale na tę chwilę zakup... Co najmniej przez rok koparka Dolores pozostanie w rękach kopalni. Koparkę chce kupić Urząd Marszałkowski, ale na tę chwilę zakup...

0: można na niej zlokalizować inne formy aktywności, czyli nie tylko wydobywczą, ale również muzealną, no i to byłby klucz do tego, żeby dokonać transakcji i też przejąć tę koparkę od kopalni. Na ten moment nie jest to możliwe ze względów czysto formalnych. Samorząd ma w budżecie cały czas kwotę 5 milionów złotych na zakup tej maszyny, więc konsekwentnie, jeśli ją kupimy, to będziemy inwestować w jej wykorzystanie do celów muzealnych i każdego innego, który będzie oczekiwany przez społeczność. Z punktu widzenia muzealnego, jeśli stworzymy warunki do ekspozycji tej koparki, to też stworzymy warunki bezpiecznego przebywania na niej, pod określonymi oczywiście warunkami. Wiemy, że pojawią się chętni wolontariusze, czy też pracownicy tego muzeum. Myślę, że to będą byli pracownicy kopalni, którzy w jakiś sposób sentymentalnie z tą maszyną są związani. Zadbać o bezpieczeństwo osób, które będą chciały na nią wejść. To wszystko musi być uregulowane, jeśli chodzi o przepisy bezpieczeństwa. Więc dopóki nie przejmiemy, no to oczywiście ten zakres ochrony osób korzystających z sąsiedztwa tego, czy z samej maszyny, jest po stronie kopalni.
1: Warto dodać, że wstępny koszt zakupu koparki to 5 milionów złotych.

0: Dva Konin.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.